0: Stelbowie zapraszają!
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
8: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: To był rok pełen spotkań, nauki i wspólnych działań. Bejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął wakacje. W auli Szkoły Podstawowej nr 9 spotkali się słuchacze, członkowie zarządu oraz goście, aby świętować zakończenie roku akademickiego.
2: To jest coroczny, już 20 lat, 21 już się zbliża, także chcemy się pożegnać przed wakacjami z naszymi słuchaczami. Musimy przywitać gości, podziękować wolontariuszom za cały rok działania, podziękować słuchaczom.

0: Dziękuję za to, że chętnie chodzili i byli z nami.
1: Mówi Krystyna Laskowska, prezes stowarzyszenia WUTW. Seniorzy przez ostatnie miesiące uczestniczyli w licznych zajęciach, spotkaniach i inicjatywach, które pozwalają aktywnie spędzać czas oraz rozwijać swoje pasje. Obecnie Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia około 300 słuchaczy.
2: Uniwersytet Trzeciego Wieku odgrywa bardzo ważną rolę w Wejherowie, z tego względu, że to, co najistotniejsze, potrafi zagospodarować w bardzo ciekawy sposób czas dla osób, które są już na emeryturze. Bardzo często są to osoby bardzo aktywne i chcieliby, żeby w jakiś sposób spędzić ten czas miło, ciekawie, więc Uniwersytet Trzeciego Wieku to im proponuje.
1: Mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. Zwieńczeniem wydarzenia był występ grupy teatralnej Srebrna Nitka, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Przedstawienie było symbolicznym zakończeniem kolejnego wspólnego roku. Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Szemuckiej Hucie. Udział w nim brały dwie osobówki. W pojazdach znajdowały się trzy osoby. Wszystkie zostały przebadane przez zespół ratownictwa medycznego. Jak przekazują ratownicy, jako pierwszy na miejscu przybył ZRM z Szemuda, którego kierownik objął funkcję kierującego akcją medyczną. W wydarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych ze względu na stan zdrowia 9-letniego dziecka z podejrzeniem urazów wielonarządowych zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca LPR. Pozostałe dwie osoby dorosłe z urazami głowy, kończyn oraz klatki piersiowej zostały przetransportowane drogą lądową do SOR-ów Gdyni oraz SOR-ów w Wejherowie. Na czas prowadzenia działań droga powiatowa nr 1416G została całkowicie zablokowana. Pomorska metropolia staje się faktem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dokument. Decyzję prezydent ogłosił w mediach społecznościowych w czwartek tuż przed godziną 16. Jak podkreślił, podpisanie ustawy poprzedziły rozmowy Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami Trójmiasta oraz okolicznych gmin i powiatów. Jednym z najważniejszych efektów tych konsultacji ma być zabezpieczenie interesów mniejszych samorządów. Zgodnie z zapisami ustawy co najmniej 40% środków przeznaczonych na realizację zadań własnych metropolii ma trafić do gmin wiejskich oraz miast, które nie mają statusu miast na prawach powiatu. Podpis pod ustawą kończy kilkunastoletni okres starań samorządów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dla Pomorza oznacza to nowe narzędzia do wspólnego planowania inwestycji, rozwoju transportu i prowadzenia polityki rozwojowej ponad granicami poszczególnych gmin. Ustawa daje też Pomorzu nowe możliwości finansowe. Szacuje się, że już w pierwszym roku działania Związek Metropolitalny będzie dysponował kwotą około 150 milionów złotych. W kolejnych latach środki mają rosnąć docelowo do około 500 milionów złotych rocznie. Pieniądze, które dotychczas w większej części trafiały do budżetu centralnego, mają pozostać w regionie i służyć wspólnym inwestycjom oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Rusza budowa parku na Błoniach Janowskich w Rumi. Na terenie o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych pojawią się m.in. alejki spacerowe, oświetlenie, dodatkowe rośliny oraz łapki i śmietniki. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w miejscu, które niebawem stanie się zielonymi płucami Rumi.
3: Na tym pustym terenie pojawi się ponad 150 bardzo dużych drzew. Będą to m.in. kasztanowce, lipy, dęby czy brzozy. Ponad 13 tysięcy krzewów iglastych, liściastych, bylin i traw ozdobnych. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana również ścieżka z materiałów przepuszczalnych, tak żeby było ekologicznie. Cały teren zostanie oświetlony. Pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki czy kosze na odpady. Pojawi się również altana, pergola, w której będzie można spędzać czas, czy my będziemy mieli możliwość organizacji różnego rodzaju wydarzeń.
1: Mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Rumi, Anna Borys. Inwestycja realizowana będzie na obszarze około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Prace prowadzone będą przez najbliższe pół roku. W najbliższym czasie wykonawca ogrodzi teren inwestycji i rozpocznie prace ziemne.
4: Jest to skoordynowane z działaniami również PEWiK-u, który równolegle prowadzi działania inwestycyjne do studni głębinowych. Także te dwie inwestycje są właśnie teraz realizowane. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym się zaczynają, bo umowa została podpisana.
1: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Park do użytku mieszkańców oddany zostanie wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji to około 4 400 000 zł. Miasto na to zadanie pozyskało dodatkowe środki w postaci zewnętrznego dofinansowania. Rozpoczęła się budowa nowej drogi krajowej do przyszłej elektrowni jądrowej. Ta połączy Lubiatowo z drogą wojewódzką nr 2.

0: 13. Na placu budowy trwają już roboty ziemne, wycinka drzew pod korytarz drogi oraz przygotowania do wykonania jej konstrukcji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ostatnia mila ma niezwykle istotne znaczenie. Dzięki temu odcinkowi umożliwimy sprawny transport materiałów i sprzętu na plac budowy elektrowni. Zapewnimy wjazd z tymczasowej drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej na nowy odcinek drogi krajowej. Około 5-kilometrowy odcinek nowej drogi połączy plac budowy elektrowni z nowym odcinkiem drogi krajowej poprzez tymczasową drogę dojazdową pełniącą funkcję drogi pożarowej. Dzięki temu transport materiałów i urządzeń będzie mógł odbywać się z pominięciem lokalnych dróg. Nowa droga ma znaczenie nie tylko dla budowy elektrowni jądrowej. Trasa ma również poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz komfort podróżowania, szczególnie w sezonie letnim, kiedy będzie stanowić alternatywny dojazd nad Bałtyk. Z powodu zakwitu sinic zamknięto aż 11 kąpielisk. W Trójmieście nie popływamy przy większości plaż. Zakaz kąpieli obowiązuje na odcinku od wejść numer 13-17 w Sopocie aż po Gdańskie Litkowo. Decyzję o zamknięciu kąpielisk podjęto po stwierdzeniu obecności sinicy w wodzie. Służby przypominają, że czerwonej flagi nie wolno lekceważyć. Kąpiel w wodzie objętej zakazem może być niebezpieczna dla zdrowia. Rozwojowi sinic sprzyjają obecne warunki pogodowe, wysoka temperatura wody, brak opadów oraz słaby wiatr. Przed wyjazdem na plażę warto sprawdzić aktualną sytuację w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Interaktywna mapa oznacza dostępne kąpieliska kolorem zielonym, a zamknięte czerwonym. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Na jednej z ulicy trwają utrudnienia. Na ulicy Górniczej na wysokości budynków od numeru 12 do numeru 18 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z robotami drogowymi polegającymi na remoncie nawierzchni strylinki. Prace będą prowadzone etapowo, a przejazd przez miejsce robót zostanie zachowany. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest pod koniec lipca. Aktualne informacje odnośnie prowadzonych w tym miejscu prac znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni pod adresem zdiz.gdynia.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Letnia wyprzedaż Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
1: Reklama. Słuchajcie radia. Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dle swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Klunte wśmyla i dzek jazda. Ci z mebele ju za mniastem, ty je nagle czuję, ty kto steł za mną wrześci mocno szkaluje. Łe glundum są i spostrzygą piecielnika szmyla, łe tpłekunów klnie mnie świata i recie jak byla.
2: Ciekaj leno łe szukańce, chytry te was panie, te jowicy nie powrócisz i abel co on dostanie.
1: Rozgłerzałem są na niegłe i ziem rzekł.
3: To jest smrodze, dył bejocy, żebym leno tery nie był w drodze. Przyjdź no blezi, ciemu wrześcisz na mnie tak z daleka. Prądzy diobeł płerwie zjada niż dla katolika, żeby te sam nie rozdzyrył, a sosied do złigłe.
1: Tyłet wrócił ziemsa i ju nie zwoził na niegłe. Ziedech całe bym siaseją jachył do cynowa, ale jo ziem skrącył kłenie w prawą, do przedkływa. Bym so myślił, tu te bratku musisz tak so radzec, bez zachajów nie brykłewu siucieldu zapłacec, a chłec mnilków cilkanosce kłełem mystłe krążyś, jednak na czas zziedamy do cynowa zdążyś. Ziedę musią, chcą czy nie chcą jechać, gdzie jo chcełem. Boec jo z nimi pisuny głę kontraktu nie miałem. Jeno strach mnie było z nimi jachać bez dąbrowę, bo ziem czuł, że tam rozwilce chłopu zjadle krową. Więc bez lasiem pryły bicie ściem szkapska z całej sełe, oglądając, czy za mną wilcie nie głęniełe. Młeści sa tymczasem głąbłek skrełe w swe kłeziuche, boec to znany, ja ci ziedę są zazwyczaj zuche. A tu w lese przeraz lewie czerny wrześcią kruci, a łed wiatru siumnią dąbę i stąkają buci.
4: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Elbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapę Ciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapę Ciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, wczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
6: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz, tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
7: Lejack, czyj z Płedeśków był na lizę upadły, zwrócił się do sądzigłę, a był bardziej zbladły i niespłykły i no pitu łek sądza plebana i łeł na sztykycia. Zaklinum was pana, musisz łestac wnet skuncia. I mumle knap młece bez kunciec, panie sztykyć. Je łymzia ti noce. Co obrace? Krzyknął sądza. Je widzą, te rana nie wilgu. Co ty kiedyś?

Po co ksaund za plebana? Może źle łeb winale, zarupłe doktora, w aptyczce je. Ksunc przerwu. Brace, ters ni puera. Ju miu tam strzyl dwnisi, ju dustu kwellina, zle zgłejony, a teru ciurnale, gangrina. Ju, znaja se na renach, zdrzele, krew czurnechy, wej jak szyc. Płeco doktor, to je blus rzecz lechy, umieru merys, wietro ci dzys, łeddac z dusia. Pani sztekć, przebycie mnie, jest kuńciec musia. Je w tym zasłużena, nie chc łestać z winowajcą, nyrydowim, chłec nyryd łeb gdyce zdrajcą. Przed wszedcim tak, jak była we mnie duma. Miono zdrajce przelniało do mnie jak no dżuma. Odwrócyle łede mnie twyś łebywatele, łucykele łede mnie dywni przejacele. Kto był Langlewi, zdyla, witusa i stronił. Ju wej belek bur, bele zit. Chłodca płekłeniu, to mnie z błeku płekąsnym przebił smicha. Słowłe zdrajca, śło w uszach, odbija sa echa doma, w płelu. To słowo łodrena do smroku wiło sa przed mną, jak no placha w chłerym łeku. Kwale je nie był zdrajcą kraju. Moskwa mnie wyżyła gwyłta za stronnika, dele so plecom belni dzyl dóbr niebłyszczeka, targłowiciunie pół z nich cele uczestnieni, dac urząd. Ciejbe je tej siadł w przemłysk leni. Dychę radzył, je ju był błegaty i młeżny. Ciej jem bedostu młyskyla, magnacy młeżny, bechcele moich wzglądów. Chłodz brat was pon wyżny, nawet kalut, co swoim tak letkłe uwyczy tim, chtarny Moskwie służył, szczęslewsim, przebycie. Je widzu to kłe, ale je nie mógł. Je uciekł z kraju, gdzie je nie był, co już cierpił. Jaś Bóg tej chcył lekarstwo, jedynie łebiawic. Poprawić sa płe trzeba było i naprawić, wiele w młeżnostce to. Córka sztolnika z chłopa swoim wojewodą, dzes na Sybir we wiozły, tam umarła młodu. Ustawiła ta w kraju córka, mą Zosią. Je tej kzył ja chłewac. Bardziej niźle z miłotę, może z głupi buchę je zabił, tej płekyra. Je wsiadł midze mniche, je wsiude błuszny z rodu, je co był jenyka, je spustył głowa, kwestusz pozwół sa robyka, że jak ten robyk z prochu. Zły przekłód z tatciezny, z chącek to zdradę trzeba było wykupiać dobrima przykładę, krwią poswiąceniem sa. Jubił sa za kryj, gdzie, jak, zmiłcia. Nidlu chwałę zemści, jugnył teliszku na miecze, na strzałę. Mini sobie wspłyminum, nidzeła waleczni i głosni, ale cieny cechi, użyteczni i cierpieniu chternych nicht. Udało mi je sanierys do kraju przedzerac, rozkazę wódców noszec, wiadomostce zbierac, układać z mławy. Znają i golice junie, nen klasztorni ciepc, znają i wilgłe płelunie. I wej robił z karama rok w preści fortece.

Przerazę szliga młyskwa zrania moi plece, rozjugnale na Sybir. Późni austriejuce w Spielbergu zakupale mnie w sklepie do pryce, w kancer durum, a Bóg pun wybawił mnie ceda i pozwolił umierać mi ze swoim leda sakramentama. Może i tery, kto wi, może już znów zgrzesił, może na trosku zwłoki.

Bił. Krzyż w powietrznym naznaczył. Gdyc nie mógł, ledył z nóg, że zbójcę przebycił. Ju tyś to płeju, le tak skłeżu był wściekły, że o tym krzyżu nigdy słowa nie mi urzekły. Tej rozmowa przerwale chłorigłe cierpienie, nastała długo godzina milczenie. Czekają na plebana. Z Burowa pod Kłewę, klepani w paradnica. Ciec dech pachtuziowi, lest my weźni. Samemu Jackłewi płekli, że Jack bratowi oddywy, głosno czetacky, że lest łet fisiera, któren był decht nonej szefa sztabu polskiej armii pod ksąca Józefa. Meldeje, że w cesarskim tajnym gabinecie stanała Wejna. Cesarz ju płecał im świece jałe głysie. Sejm wszedny w Warszawie zwołyny, mazowiecci stany skłęd federowuny, wyrzekł uroczesto przełączeni letwę. Jack to słychał, a cecho odmówił modlitwę. Tak przycesnął do pierse święconą gromnica. Dźwignął w niebo z żulunu nadzieja, strzenica i zalusa łestatnych łzów łakłotnych zdroja. Ter, rzekł, panie sługa twigłe, pust spłekłe ja. Przed ce uklękle. A w nim dył saciec kwel proga z Włenuszk. Znak, że przyjechał plebun z błega pana. Prawie ju noc schłodzeła i przez niebłem leczni różewi kłonił piersi parmięci słoneczni. Wpadłe przez rutę jakby brylantowi strzałe. W lezie sało chłoregłe łewa odbijałe i łeblokłe mu złota twyż i dzyl skarniowi. Że łiskuł jakby swiąty w kweronie łegniowi.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
5: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę

0: Otwockiego Hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z klasykami. Zapraszamy.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Premier daje ultimatum resortowi zdrowia, żąda zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
5: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
4: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z minister zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy. Bez przełomów napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich wczoraj spotkali

0: się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Radosław Sikorski powtórzył, że liczy na to, że Ukraina nie będzie gloryfikować zbrodniarzy z UPA.
1: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
0: Andrzej Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnaniu konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dodawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A, metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często zagadują nas, na przykład pytając o drogę.

Na północy może dziś trochę popadać, na Podlasiu możliwe burze, a na termometrach około 23 stopni. Wiatr umiarkowany, ale czasem porywisty, szczególnie silny będzie nad morzem.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacja

0: wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Reklama.
10: Rozmowy o Nordzie.
11: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Monika Połomin z działu promocji i marketingu Wejherskiego Centrum Kultury. Witam się serdecznie.
12: Dzień dobry, cześć.
11: Dzisiaj spotykamy się no już na początku wakacji, można tak to powiedzieć. No tak. I tak to jest, że w wakacje Wejherskie Centrum Kultury zmienia trochę to, w jaki sposób działa. Czyli przede wszystkim mniej dzieje się już na sali głównej, ale to nie znaczy, że tych atrakcji różnego rodzaju nie brakuje. Po prostu one są bardziej wakacyjne.
12: Dokładnie. Wychodzimy bardziej na zewnątrz. Jeśli chodzi o wydarzenia plenerowe, koncerty letnie, wesołe czwartki, o których zaraz powiem, aczkolwiek bez przerwy działa u nas kino. A w lipcu, jeszcze sierpnia, nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądać, bo wiadomo, że kontakty z dystrybutorami, ustalanie repertuaru, ale jeśli chodzi o lipiec, to czekają nas duże premiery, bardzo ciekawy repertuar dla dzieci. Gramy teraz Toy Story 5. Od 3 lipca na nasze ekrany wchodzą Minionki i Straszydła. W połowie lipca będzie premiera filmowej wersji Wajany, a pod koniec miesiąca Ekipa Zwierzaków. Z kolei dla widzów dorosłych, no zdecydowanie czeka nas bardzo głośna, bardzo duża premiera Odysei w reżyserii Christophera Nolana. A żeby trochę przygotować się i poznać twórczość tego reżysera, to 3, 4 i 5 lipca zaprezentujemy jego pierwszy pełnometrażowy film.

0: film Following. Kolejną taką premierą ciekawą jest film Zaproszenie z Edwardem Nortonem i Penelope Cruz. I prezentujemy, ten rok jest stuleciem urodzin Andrzeja Wajdy, przepraszam, więc pokazujemy taki cykl Wanda Rewizje i 4 lipca zaprezentujemy Brzezinę. To jest film, który nie uzyskał takiego rozgłosu w Polsce, aczkolwiek na Zachodzie został uznany za jedno z najlepszych dzieł tego reżysera. Ponadto w tym miesiącu pokażemy taki cykl klasyka w kinie WCK i zaprezentujemy Rekwiem dla snu, wstrząsający film Darrena Aronofskiego i Przekleństwa niewinności. Oczywiście pełen repertuar będzie dostępny na naszej stronie.
1: No to już filmowo się bardzo dużo dzieje. Tak. Ja przyznam się szczerze, ta klasyka gatunku, jeżeli chodzi o tę dziecięcą część, mnie bardzo przekonuje. To chyba dla każdego taka okazja, żeby się trochę powspominać też. Tak. No ale kino to jest oczywiście jedno, to jest to, co cały czas się dzieje. I jeszcze jedna rzecz, która będzie się działa w sali głównej, czyli też Ladies Jazz Festival, bo o tym nie należy zapominać. Dokładnie. Oprócz tego, że wszystkie koncerty raczej już się dzieją poza, tak, no to wyjątkowe wydarzenie jednak w środku.
0: Tak, jak co roku prezentujemy koncert w ramach Energa Ladies Jazz Festival. W tym roku 21 lipca o godzinie 20 wystąpi Yvonne Sanchez. To jest wokalistka posiadająca korzenie polsko-kubańskie. I jej muzyka jest takim połączeniem jazzu, smoothu, bossanowy. Bilety są jeszcze dostępne, także zapraszam Państwa.
1: To aż dziwne, bo na Ladies Jazz Festival zawsze tych biletów bardzo dużo brakuje, więc macie jeszcze okazję się oczywiście na
0: nie ma ich dużo, ale jeszcze są.
1: Czynnik to pierwszy, ten lepszy.
0: Tak.
1: No ale też bardzo ważne to, co gdzieś jest limitowana też właśnie ilość miejsc, to te warsztaty dla dzieciaków. One cieszą co roku bardzo dużą popularnością. Jak to wygląda w tym roku? Na co stawiamy? Kiedy zaczynamy? Czy może już zaczęliśmy?
0: Sprzedaż już się rozpoczęła. Część warsztatów jest już wyprzedana. W tym roku takim hasłem przewodnim tych warsztatów wakacyjnych są korzenie i opowieści. Uczestnicy będą pochylać się nad zagadnieniem właśnie dziedzictwa. W dużej mierze dziedzictwa Kaszub. Mamy między innymi warsztaty stolarskie, czy też krawieckie, w których głównym motywem jest ten motyw kaszubski. Poza tym są takie klasyki, jak na przykład zajęcia ceramiczne, plastyczne. Jedną z takich ciekawych propozycji są warsztaty rapowania dla dzieci, muzyczne flow, które zaczynają się 1 lipca. Są dwie grupy i na te warsztaty są jeszcze bilety. Także już zaraz zaczniemy, ale są jeszcze miejsca, więc myślę, że to bardzo ciekawa taka muzyczna propozycja.
1: No to świetna rozgrzewka przed jednym wydarzeniem. Chcieliśmy o tym później opowiedzieć, ale to już zdradźmy, bo 10. edycja Hip Hop Festival, więc można powiedzieć, że no może nie na 10., ale na kolejne edycje rosną na młodzi raperzy. Tutaj jest szansa, żeby się przygotować pod okiem specjalistów.
0: Tak, dokładnie. 29 sierpnia na koniec wakacji na Polanie Piknikowej będzie Hip Hop Fest. I ja nie mogę Państwu jeszcze zdradzić informacji, kto wystąpi na scenie, ale przypomnę tylko, że jest to bardzo duża impreza. Wstęp jest wolny. Na scenie pojawiają się artyści właśnie ważni, czołowi z polskiej sceny hip-hopu.
1: Ale też i lokalni, tych nigdy nie brakuje, oczywiście, bo to oczywiście też okazja dla nich.
0: Tak.
1: To jest oczywiście jedna rzecz, no, ale też te wszystkie wydarzenia, które przeniosły się tutaj z Filharmonii, w plener się dzieją, bo już miniony weekend nam obfitował w pierwsze z nich.
0: Weekend, sobotę odbył się koncert zespołu OFF. Powstał taki nowy cykl wakacyjny sobotnich koncertów, nazywa się to Muzyczny Rynek. I w każdą sobotę o godzinie 18 na scenie występują lokalni artyści, którzy nie są jeszcze znani szerszemu gronu publiczności, ale właśnie taka pierwsza prezentacja za nami. Wśród zespołów, które wystąpią, będą takie zespoły jak Chińskie Pomarańcze, Haiko, zaprezentują się również sekcje muzyczne Wejherowskiego Centrum Kultury. Także w każdą sobotę zapraszamy na plac Wejhera.
1: Mniej znani, a ja wszystkich znam. Jak to się dzieje?
0: No ty jesteś z tego środowiska, więc...
1: Nie,

0: Ale to są zespoły, które już grają nam tutaj troszkę oczywiście sekcje także, więc tak. Jest to okazja do tego, żeby ich oczywiście podziwiać. A jak z koncertami letnimi w parku?
1: Tak, koncerty letnie w parku jak co roku w niedzielę o godzinie 17 na małej scenie w Parku Majkowskiego. W tym roku jest to naprawdę taki duży przedział nurtów muzycznych, od lirycznych przez rock'n'rolla, bluesa. Wystąpią między innymi zespół Ilia, Magda Klus, Patrycja Ziniewicz z repertuarem Ewy Demarczyk. Będą jakby dwie zmiany, jeśli chodzi o terminy i występ w ramach koncertów letnich, niedzielnych. Zespół GIS, który zaprezentował się w show telewizyjnym Must Be The Music, który naprawdę osiągnął tam dużą popularność i został wysoko usytuowany, jeśli chodzi o zespoły, zagra na placu Jakuba Wejhera, a z kolei 26 lipca odbędzie się Wejogranie, które będzie na Polanie Piknikowej, więc tutaj jakby w ramach tych koncertów będą dwie zmiany, ale pozostałe odbędą się tradycyjnie na małej scenie.
0: No to jak już wspomnieliśmy Wejogranie, to powiedzmy, że to po paru latach chyba, bo to, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tam pandemia nam przerwała, no i teraz wraca czy ten taki duży, no prawie festiwal muzyczny, bo tu jednak kilka ciekawych gwiazd będzie, czyli taka okazja dla mieszkańców Wejherowa i dla gości, żeby troszkę się pobawić.
1: Tak, 26 lipca na Polanie Piknikowej w Parku Majkowskiego. No, pojawią się bardzo duże nazwiska. Będzie to Patrycja Markowska, oczywiście znana, charakterystyczny głos i bardzo uznana artystka na arenie sceny muzycznej polskiej. No, a drugim nazwiskiem jest Ray Wilson, czyli były frontman zespołu Genesis. Jakby te koncerty zostaną poprzedzone występem zespołu Mitra. To jest taki folk rockowy zespół. I poza tymi koncertami, które są naprawdę bardzo dużym wydarzeniem, bo taką gwiazdę jak Ray Wilson w Wejherowie, to jest naprawdę niesamowita okazja.
0: Ray Wilson jest z Polską już od paru ładnych lat związany, bo tutaj znalazł miłość swojego życia. Najpierw jedną, potem drugą, tak, to jest z miłościami. Ale tutaj akurat faktycznie no, gra cały czas te przeboje Genesis na najwyższym poziomie. To bardzo dużo osób twierdzi, że to wokalista lepszy od Phila Collinsa, tylko że Phil Collins gdzieś tam po prostu nam się przebił jeszcze z dawnych czasów. Tak. Jako drugi przecież po Peterze Gabrielu wokalista Genesis, czyli Ray Wilson był trzecim z kolei. No ale świetne utwory, Kongo chociażby. Możecie państwo posłuchać, tym bardziej, że dla gdzieś fanów muzyki Genesis, to Ray Wilson gra te utwory ich także, tak. Więc troszkę ich na pewno zagości, oprócz jego solowych, a naprawdę wokal wyśmienity, więc ja już tu od siebie na pewno polecam, więc mam nadzieję, że
1: tak, już rozmawialiśmy o tym i Mieszko kilkukrotnie powtórzył, że czeka na Raya Wilsona. Jest to wydarzenie bezpłatne. Dla wszystkich mieszkańców i gości. Oczywiście poza tymi koncertami będą przygotowane animacje, konkursy, food trucki, więc będzie to bardzo rozbudowane wydarzenie 26 lipca, także serdecznie
0: warto już pisać w kalendarz.
1: Tak, oczywiście.
0: No ale w międzyczasie dużo rzeczy się dzieje jeszcze, bo rzuciło mi się, jeszcze przypomniało takie hasło Wesołe Czwartki.
1: Tak, Wesołe Czwartki. W ubiegłym roku zaczęliśmy taki cykl wspólnie z Miejską Biblioteką z Wejherowa. Co czwartek o godzinie 17 na Skwerze Świętej Anny są przygotowywane animacje dla dzieci. Raz jest to osoba, która reprezentuje Wejherowskie Centrum Kultury, raz jest to osoba z Miejskiej Biblioteki. Są to takie zajęcia kreatywne, warsztatowe, na świeżym powietrzu dla najmłodszych. I właśnie jest to co tydzień. Udział jest bezpłatny, także w ubiegłym roku cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Nawet rodziny, które przychodziły z dzieciakami, to po prostu zatrzymywały się i dzieci brały w tym udział.
0: No to świetna okazja także do tego, żeby spędzić czwartek tym razem, tak. Troszkę inaczej. To, co też bardzo ważne, to taka jedna ze sztandarowych imprez, pewnie jeszcze będziemy bliżej niej o niej rozmawiać, to w tym roku rozumiem tak, że będzie, jeżeli chodzi o Retro Wejherowo.
1: Tak, Retro Wejherowo, ja tutaj przygotowałam sobie małą ściągę, ponieważ mamy Oczywiście zawsze jest jakiś motyw przewodni retro Wejherowa. W tym roku będzie to Batory u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego.

0: Więc wybierzemy się w podróż opowieści na Półwysep Iberyjski. Z kolei 15 sierpnia elementem tego całego wydarzenia będzie projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie. To jest Niebieska Nić Europy. To będzie o godzinie 20:00 i przewidziany jest koncert, występ dwóch DJ-ów, polskiego i portugalskiego, a także wizualizacje przygotowane przez Artura Wyszyckiego. Także to będzie taki nowy element związany właśnie z projektem łączącym sztukę kaszubską i sztukę portugalską. Także nowość.
1: Ale potańcówki nie zabraknie.
0: Ale potańcówki standardowo o godzinie 15:00 nie zabraknie.
1: No to się będzie działo, ale w międzyczasie oczywiście też różnego rodzaju inne działania Wejherskiego Centrum Kultury, czyli wystawy, czyli projekty, więc tak, cały czas jest co robić.
0: Tak, projektów jest mnogość. Z pewnością w najbliższym czasie pracownik Wejherskiego Centrum Kultury też Państwu przedstawi bliżej te projekty. Uzyskaliśmy naprawdę kilka fajnych dofinansowań. Będą to projekty skierowane do młodzieży w głównej mierze, ale też do osób dorosłych. Związane z kaszubszczyzną, ze słowem, ale też chciałam wspomnieć o, myślę, że ważnym wydarzeniu i bardzo ciekawym, czyli wystawie Kosiorka, Jarosława Kosiorka Jarkosa w Filharmonii Kaszubskiej. Ta wystawa jest już czynna, jesteśmy po wernisażu. Jarosław Kosiorek jest grafikiem, artystą niezależnym, który swoje prace prezentuje nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale też światowej. W galerii prezentujemy jego grafiki inspirowane literaturą science fiction i fantastyką. Jest to taki dialog dotyczący nieograniczoności sztuki, reinterpretacji sztuki, mnogości znaczeń, interpretacji tego, co daje nam sztuka. Także zapraszamy Państwa do Galerii Filharmonii Kaszubskiej.
1: No to bardzo dużo się dzieje. No i to jest najważniejsze, że chyba tam najwięcej informacji można szukać. Też strona internetowa, warto być po prostu na bieżąco
0: oczywiście
1: w tych wszystkich rzeczach.
0: Tak, na naszej stronie, drodzy Państwo, zakładka aktualne projekty, kino, tam naprawdę dzieje się dużo, o czym informujemy Państwa i na naszej stronie, i w mediach społecznościowych.
1: No więc zaglądamy, proszę Państwa, wakacje w Wejherowie szykują się nam z tego kulturalnego punktu oczywiście bardzo, bardzo interesujące. 26 lipca w szczególności, bo to największe wydarzenie, które będzie gościć, ale i 15 sierpnia i tak jak słyszeliśmy, i soboty wszystkie, i wszystkie niedziele, i czwartki nawet,
0: tak?
1: Już nie mówiąc o wszystkich pozostałych dniach, które oczywiście i kino, i inne rzeczy są cały czas otwarte, więc zachęcamy Państwa do tego, żeby po prostu korzystać z tego wszystkiego. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Letrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem była dzisiaj Monika Płomin z działu promocji i marketingu Wejherowskiego Centrum Kultury.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
4: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisje w związku z aferą w szpitalu południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
5: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
4: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
6: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski, z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię. Tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
4: Pożar

0: Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób, połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej 16 wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
1: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
0: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Iallą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14:30 na korcie centralnym.

Bez opadów, ale z zachmurzeniem. Dziś w południowo-zachodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 21 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym zachodzie.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
3: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi są dzisiaj Piotr Fitz i Pierre Dyker, czyli gitarzysta i wokalista zespołu No One Leaves. Witam was serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Witamy.
5: No to najpierw zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest No One Leaves, bo jak tak sobie o was troszkę poszukałem, posłuchałem także i tu już państwu powiem, że to zespół, który jest bardzo mocne granie reprezentuje z Trójmiasta, ale trochę też z Wejherowa, bo jeden z waszych członków przecież jest także wejherowianinem. No i przede wszystkim, jak sami o sobie piszecie, gracie w stylistyce madcore i beatdown. Co to cholerka znaczy?
6: To jest bardzo dobre pytanie, bo czasami ja nie jestem pewny, co to znaczy też, ale czy masz opinię o
7: powiedzmy,
6: tym?
7: Powiedzmy tak, że jeżeli chodzi o właśnie te gatunki, mają być głośne, szybkie, hałaśliwe i nasze jakby one nawet nie opierają się o muzykę studyjną, chociaż tak, nagraliśmy teraz EP i je właśnie wypuszczamy. Ale rdzeniem naszej działalności są właśnie energiczne koncerty, gdzie my skaczemy, schodzimy ze sceny, mamy jakby, chodzi głównie o dynamikę tych zdarzeń. Jakby nawet też jak wcześniej z Mieszkiem rozmawialiśmy przed to wspomniałem właśnie, że... Wspomniałem, że...
5: No, że w trakcie, tak? Wchodzicie, działacie, gracie, że to jest taka energia bardzo, bardzo ważna.
7: Tak, że nawet jak nagłośnienie nas zawiedzie, co się zdarza, bo gramy w różnych miejscach, to dajemy taki performance, że ludzie się czasem zabijają pod sceną.
5: Nie zauważałem, że gitara nie gra, nie?
6: Powiedzmy, okej, moim zdaniem, kiedy ja myślę o beatdown hardcore, tak jest gatunek widocznie, moim zdaniem jest więcej emfazyzu o wolnych część

0: Część w kawałku. W sensie wolniej.
1: Są wolne części?
2: Tak, my mamy właśnie beatdown hardcore, on się właśnie tym charakteryzuje. My nie gramy typowego beatdown hardcore'u, mamy połączenie różnych rzeczy, łącznie z tym, że jestem wielkim fanem Opetu i lubię dziwne melodie wkradać. Natomiast beatdown hardcore opiera się o bardzo wolne tempa, które są kontrastowane z szybkimi tempami tylko po to, żeby te wolne tempa jeszcze mocniej uderzyły. Hmm. Chodzi o tę zasadę kontrastu właśnie.
1: No tak, ale Opet to i growl, ale też oczywiście czysty wokal. Pierre, jako rasowy australijski piosenkarz, rozumiem, że tutaj potrafisz i jedno, i drugie.
0: No. No, tylko bez clean singing w tym
1: bez
0: przypadku.
2: Czy oficjalnie Pierre się nie przyznaje, że umie śpiewać, natomiast byliśmy nieraz na karaoke i bardzo ładnie śpiewa. Bardzo ładnie.
0: Próbuję. Ale No, jest ważne znać, wiedzieć, jak używać głosu. Nieważne, jeśli jest melodycznie albo ciężkie, ale no tak, Grubowane. Musisz wiedzieć, jak używać głosu ze skalami, z nie wiem, jak powiedzieć pitch.
2: Z wysokością dźwięku, tak?
0: Właśnie tak, no, ale więc chyba ja mogę śpiewać melodycznie też, ale no.
1: Ale nie ryzykuję.
0: Ale w tym przypadku nie.
2: W ogóle temat śpiewu i growli jest tak szeroki, że growl potrafi zniszczyć głos faktycznie, ale złe śpiewanie też potrafi zniszczyć głos, a przy tym jeszcze ten, żeby utrzymać odpowiednią emocję, odpowiednią natężenie głosu, jest jakby, kiedy ja się uczyłem śpiewać, to nauczycielka mówiła, że ona w pewnym momencie musiała myśleć o 11 różnych faktorach, jeżeli chodzi o wydobywanie z siebie głosu, że to nie są takie chocki, klocki.
1: No cóż, śpiew nie jest łatwy, growling też nie jest łatwy, ale też chyba nie jest łatwo się odnaleźć w takiej muzie. Dla kogoś to nie jest tego też kraju. No gracie, śpiewacie po angielsku, ale ja chciałbym cię jeszcze, Pierre, zapytać o twoją historię. Co ty tak naprawdę u nas robisz?
0: W sensie w Polsce?
1: No w Polsce, u nas. Przyleciałeś z Australii, jesteś tutaj do góry nogami teraz i
2: grawitacja działa inaczej.
0: No, dzięki grawitacji to nie jest problem dla mnie, ale tak. No, moja żona jest Polką. Ze Słupska konkretnie, ale tak. Podróżowałem w Polsce kilka razy w przeszłości. Ale dziewięć lat temu podróżowałem do Gdańsku, a spotkałem moją żonę, a tak, rok później wyprowadziłem się do Gdańsku. A też miłość, oczywiście miłość to faktor w tym, ale nie wybrałem Gdańska. Gdańsk wybrał mnie. Bo Trójmiasto wybrało mnie. Naprawdę, jest wspaniałe. Wspaniałe miasto. Bardzo, bardzo podoba mi się. Dobrze.
1: Ale zamiłowanie do tej muzyki jest bardziej stamtąd, z Australii, czy z Gdańska? Czy AC/DC, czy jednak Behemoth?
0: Behemoth w pełnym etatu, no. No...
2: Jeżeli ja tak mogę wtrącić, my dostaliśmy w ogóle nagrania Piera, jak grał w tech defowym zespole, gdzie jednocześnie grał na gitarze i growlował, więc to już na nas duże wrażenie zrobił. Nie do końca wtedy wierzyliśmy, że taka stylistyka wokalna pasuje do nas, ale Pier okazał się bardzo wszechstronnym wokalistą, frontmanem właściwie, jeżeli tak jeszcze mogę powiedzieć, to tak jak my mamy pewien styl, wyznaczamy pewien standard performance'u, to Pierre nie tyle uzupełnił nasze szeregi, co on podbił tę stawkę, że nasze performance'y teraz bez Pierre'a nie byłyby tym samym.
1: Bardziej, że no jest was piątka, czyli rozumiem, wcześniej mieliście taki skład i szukaliście, tak?
2: Tak, mieliśmy pięć osób, no i odszedł od nas gitarzysta, wokalista, no i wtedy właśnie szukaliśmy osób na to miejsce, no i właśnie Pierre się trafił na wokal.
0: Ja byłem otwarty obojętnie, w sensie
1: było, ja mogę robić wszystko,
0: zadowolone. Okay.

0: Na gitarze. Chętnie ja grałbym na gitarze w tym zespole, ale widocznie chcieli, że ja śpiewał. Że ja śpiewam.
1: Ależ proszę bardzo, możemy się zamienić. No tak. Jak mi się już znudzi gitara.
2: No, nie da się ukryć, że wasza muza nie jest dla każdego. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest taka muzyka, która na co dzień w radiu poleci, którą codziennie wszyscy posłuchamy, ale macie chyba coraz więcej odbiorców, bo jednak w Polsce, tu u nas na północy w ogóle, muzyka tak mocna jest popularna, co widać chociażby po licznych eventach, na których też bierzecie przecież udział.
1: No to prawda, to prawda. Jakby zauważyłem, że nawet w Trójmieście już nie mamy nawet stałych fanów pewnie. Pozdrawiam Life of Vampire z Instagrama, który nas prześladuje w dobrym słowa tego znaczenia, ale zauważamy, że faktycznie może w Polsce nie ma aż takiego popytu na tą muzykę, natomiast ja trochę tak z psychologicznego punktu widzenia widzę, że my jako Polacy pochodzimy z rodzin, jakich pochodzimy i ta złość jakoś się manifestuje w muzyce, no i wydaje mi się właśnie, że to też może być powód, czemu w Polsce jest zapotrzebowanie na taką muzykę agresywną.
2: O czym jest wasza ta muzyka? O czym piszesz też teksty na przykład? Bo to też jest wiadomo gdzieś nacechowane, w którą stronę to idzie. To nie są chyba teksty o miłości do twojej żony.
0: Może być, chyba. Zobaczymy w przyszłości. Ale
2: ale musiałbym jednak śpiewać normalnie.
0: Ja piszę po... Okej, okay, ja śpiewam 99% czasu ja śpiewam po angielsku, więc jest trochę trudne powiedzieć o tematach dla mnie, ale różne tematy. A myślę, jeśli kiedy mówimy o splitting, to nasz nowy płyt, nasze nowe płyty. Temat moim zdaniem to walka, w ogóle walka. Walka
1: tak,
0: w życiu, walka mentalnie, mentalności.
1: Ciągłe stawanie się, nawet mamy jedną piosenkę po polsku i z tym się wiąże też historia z tym, że Piera uczyliśmy śpiewać po polsku, co było przekomiczne, nie będę ukrywał, było zabawne. No. Natomiast też właśnie utwór Perseveracja, który jest po polsku, on opowiada o braterstwie, o stawaniu się lepszym człowiekiem, o tej ciągłej walce, nawet kiedy nie mam już siły, to wstaję, podnoszę miecz, tarczę, jak wiking idę i najeżdżam wioskę obok, tak przysłowiowo. Że głównie o tym, o stawaniu się kimś lepszym.
2: Czyli ta energia po prostu w tej muzyce jest bardzo duża. Ta muzyka ma też nas napędzać do działania, ma być taką skocznią dla nas, dać nam po prostu tą właśnie moc, tą siłę do walki.
1: To prawda, też tak odskakując trochę od tematu tekstów, to my jako zespół nie tyle, że jesteśmy przyjaciółmi, co nawet teraz, kiedy organizujemy nowe miejsce studyjne, to my się wszyscy wspieramy w tym. I dlatego ten utwór Perseveracja dla mnie prywatnie jest bardzo ważny. Bo on opowiada po prostu o tym, co się między nami relacyjnie dzieje, między mną, Pierem, Maciejem, naszym perkusistą, Bartkiem i naszym nowym nabytkiem, Dariuszem na gitarze. Pozdrawiam Dariusza. Więc nasze teksty głównie o tym traktują. Bardziej też ja napisałem parę tekstów na nową płytę i splitting traktuje o tej ciągłej, też znowu to powtórzę, walce. O tym psychicznym rozdarciu pomiędzy różnymi rzeczami, które się dzieją, o tym, co społeczeństwo od nas wymaga, to, co powinniśmy robić, to, co nam dyktuje serce, umysł, to jedno wielkie takie niezadowolenie, złość na to właśnie rozdarcie wewnętrzne.
2: Splitting to jest coś nowego. Wcześniej też mieliście wydawnictwo Dispine, tak? 2023. No i rozumiem, że to są jakieś przygotowania też do longplaya, czy jak zamierzacie też działać w tych kwestiach?
1: Raczej nie wydaje mi się, żebyśmy w najbliższym czasie planowali longplaya z powodów takich czysto technicznych, no bo teraz
0: myślę, jest łatwiej urzędzić, ogarnąć kilku piosenek mm-hmm.

0: w każdym czasie, więc i piję.
1: Tak, bo, mam
0: nogę. Znaczy powiedzmy, EP są łatwiej.
2: Epki.
1: Teraz mało osób wydaje EP, no bo ten fokus pan ludzi się skraca.
2: Tym bardziej media społecznościowe. Właśnie, tak. Wy też jesteście przecież bardzo mocni, no, obecni w mediach społecznościowych. Tak. Pewnie każdy, kto chce, może w każdym momencie wejść i posłuchać tego utworu, który akurat ma ochotę, więc to jest też
1: ważne. To prawda. No, po naszej stronie jest ta przewaga, że nasze utwory są intensywne i niezbyt długie, więc się trochę wpisują w te czasy, natomiast no, ja osobiście podchodzę do tego, że powiedzmy, że mamy pewien koncept na 4-5 może utworów, jest to dużo łatwiej zamknąć niż koncept album, który ma tam 12 utworów. I możemy wydać te 5 utworów i myśleć o następnym wydawnictwie i budować w ten sposób pewną spójność tych albumów.
2: Tym bardziej, tak jak powiedzieliście na początku, to nie jest taka muzyka stricte studyjna, tak? To jest muzyka, która w dużej mierze ma tą energię podczas koncertów. Wy już macie za sobą przecież mnóstwo koncertów w całym kraju, także u nas, także dobrze byliście przyjmowani na różnego rodzaju przeglądach kapel takich mocniejszych. No i oczywiście także liczne koncerty przed nami, więc tutaj możemy też powiedzieć, że ci, którzy chcą właśnie posmakować trochę, no to niekoniecznie tylko i wyłącznie media społecznościowe, jakieś streamingi, tylko właśnie może warto, żeby wpaść i tej energii trochę od was dostać.
1: No tak, dokładnie. To jest muzyka, która nie lubi się kisić gdzieś w piwnicy. No, no ona zachęca do tańczenia pod sceną. Zaprasza wręcz. No i z tej okazji też chcieliśmy się podzielić, że 17 lipca będziemy grać w Brzeźnie na plaży na Trójboju. Trójbój Kaszubski, tak się nazywa wydarzenie, oraz będziemy też grać dzień później w Nożynie, jakby ktoś nie mógł przyjść, na Jach Festival Music.
2: No to przed wami koncert, niedawno graliście też w Wejherowie, więc może jeszcze zawitacie i tutaj.
1: To prawda, udało się reaktywować wejherowskiego neonka. Pozdrawiamy wszystkich.
2: No to zapraszamy, słuchajcie, w takim wypadku. Gdzie was szukać najłatwiej? Ci, którzy chcieliby zobaczyć, posłuchać nowej epki i po prostu zaznajomić się bardziej z waszą muzyką?
1: Nie ma to znaczenia. Tak naprawdę naszą taką bazą wypadową jest Facebook i Instagram, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o muzykę, no to czy to jest Apple Music, czy Spotify, czy Tidal, my tam wszędzie jesteśmy, więc...
0: I oczywiście
1: YouTube.
0: No, wolimy Tidal. Tidal, bo płacą, w sensie royalties, nie wiem jak powiedzieć royalties po polsku, ale no teoretycznie to jest lepsze u nas, ale no Spotify i YouTube dla no wideo.
2: Czyli macie państwo bardzo dużo możliwości do tego, żeby jeszcze zasięgnąć sobie co nieco i posłuchać No One Lives, a tymczasem już dziękuję ślicznie, Mieszko Wędrowski. To był program Gość Dnia, a moimi państwa gośćmi byli Piotr Fitz i Pierre Dyker, czyli gitarzysta, wokalista zespołu No One Lives. Dzięki wam ślicznie.
0: Dziękuję
1: bardzo. Dzięki wielkie, Mieszko.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała

0: okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
3: 12-latka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
4: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
3: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. Trwa drugi weekend wakacji. Na wielu trasach jest zwiększony ruch. Nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rossa.
5: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
3: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
6: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
3: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.

0: British children on Netflix and ITVX.
1: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na dwóch platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
2: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD.

Do 23 stopni dziś na południowym zachodzie kraju, do 21 na ogół, najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, do 17 stopni. Bez opadów, ale z dużym zachmurzeniem w południowo-zachodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze kraju jeszcze więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także

0: Kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie, zapraszam na program Gość Dnia. A moimi gośćmi dzisiaj są Julian Ziółkowski, czyli instruktor wrotkarstwa. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: No i pasjonat wrotkarstwa, rolek, tak prawdę mówiąc, czyli Hubert. Witam cię serdecznie, Hubert.
9: Dzień.
7: No to pozwólcie, zacznijmy od młodego pasjonata. Dobra. Ile masz lat?
9: 7.
7: 7. I powiedz, Hubert, w takim wypadku, a od ilu lat jeździsz na rolkach?
9: Od 6 albo 5.
7: Od 6 lat? Boże, to jest możliwe, że roczny, dwuroczny chłopak już na rolkach jeździł?
8: Zakładałem mu rolki i po domu sobie tam koślawił.
7: O, no to super w takim wypadku. A jak ci się jeździ?
9: Dobrze.
7: Ale jakoś już tak szybciej jeździsz, już z jakimiś przeszkody pokonujesz? Jak to wygląda? No. Czyli?
9: Takie przeszkody, liny, pachołki.
7: O, czyli to wszystko, co jest każdy, prawdę mówiąc, dobry wrotkarz, rolkarz powinien umieć. To ty już to umiesz. To już jesteś zawodowcem. Można tak powiedzieć. Po dziadku. No to super. No można się pochwalić, jak widać. Za dużo mówić o tym nie chcemy, ale nie. Pokazywać jak najbardziej swoje umiejętności.
8: Niechczyny mówią.
7: Niechczyny mówią. Ale to jest chyba świetny przykład tego, że takie dzieciaki już mogą, bo tak prawdę mówiąc, nie do końca zawsze wiemy, kiedy zacząć. A rolki, czy wrotki też, no przede wszystkim oczywiście teraz popularne są rolki, to jest no, taki sprzęt, takie urządzenie i taki sport, gdzie tu chyba można zacząć w każdym wieku.
8: Dokładnie. Bo i są dla takich małych dzieci. Tam są różne tam systemy kółek, różne konfiguracje, tam dwuśladowe, jednośladowe, także taki mały adept może zacząć i nawet może tylko chodzić na rolkach, po trawie zaczynamy.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie.

0: głównie po trawie chodzić, jeszcze nie jeździć, a bardziej chodzić. I dopiero później, jak już się nabierze tej koordynacji ruchowej, no to wtedy idziemy już na tą taką powierzchnię bardziej gładką, czyli na asfalt, na jakąś kostkę bezfazową i wtedy zaczynamy troszkę jeździć.
1: A gdzie najbardziej lubisz jeździć?
0: W skateparku albo, nie wiem, na ścieżce.
2: W skateparku.
1: W skateparku. A triki już robisz? Jeszcze nie, ale będziesz. No, czy już wkręcony całkiem, będzie robił triki. Ale to jest trochę inne, o innych sportach mówimy, ale chyba jest takie, że trochę tych zawodowców, którzy już powiedzmy sobie szaleją na tych rolkach, jak się tylko nauczą, to jest, ale tu jednak trzeba trochę więcej chyba doświadczenia, co?
0: No na pewno i no to już jest taki sport ekstremalny. Tam no niestety błędy niewybaczalne są, tak? Tam już jest, można się troszkę na zdrowiu podupaść.
1: A rolki to jest taki sport, który wybacza błędy, czy nie bardzo?
0: Czasami wybacza, czasami nie wybacza. No głównie wiadomo, to tak jak w kolarstwie, jak w każdym innym sporcie. Jest kontakt z przeciwnikiem. Co prawda nikt nie robi tego jak gdyby specjalnie. Nikt nie podstawia nóg specjalnie. Po prostu jeżeli się sami przewracamy z jakichkolwiek powodów, czy to jakaś nierówność jest, czy leży coś, jakiś kamień, czy gałązka, czy nawet szyszka, no to niestety te kółeczka są małe, no i czasami one nam utrudniają i wtedy no przewracamy się. A jak ktoś jedzie za nami, no to niestety no nie mamy takiej możliwości chociażby szybkiego zahamowania, jak w przypadku rowerów. Tak, tutaj ta droga hamowania jest nieco dłuższa, no i my po prostu no, jesteśmy skazani albo szybko jakoś przeskoczyć nad takim delikwentem, który się akurat przed nami wywrócił, albo gdzieś w bok uciec, no a jak już jest za późno, to wtedy no, też przewracamy się razem z nimi.
1: No i wtedy oczywiście musimy pamiętać o zabezpieczeniu, bo to jest chyba też podstawa.
0: No, tak.
1: No teraz mamy oczywiście te zmiany w prawie, że dzieciaki tak muszą już obowiązkowo mieć kaski, ale to chyba tyczy się każdego, tak? Jeżeli chodzi o każdy sport, o każde bycie na dwóch, czy na ośmiu, czy na iluś kółkach, że jednak podstawą to jest nasze własne bezpieczeństwo.
0: Dokładnie i dobrze, że to wprowadzono, bo naprawdę później jest tragedia dla rodziny, tak? Bo naprawdę jeszcze i tak dużo widzę i na pewno wszyscy widzą, szczególnie na hulajnogach elektrycznych, jak jeździmy w parach, tak? Kolega z kolegą, koleżanka z koleżanką, bez kasków. Te prędkości są naprawdę jednak duże. Młodzi ludzie no, nie zdają sobie sprawy, że po prostu, no, jeżeli w dwóch jadą, co jest niedopuszczalne i niewybaczalne, to jeżeli ten, który trzyma kierownicę akurat i jest, jak gdyby kontrolę sprawuje nad taką hulajnogą, no to ten pasażer, on jest w ogóle, no, wyłączony jak gdyby z tej kontroli, tak? On nie czuje tego i po prostu przy takim nagłym hamowaniu on leci, wyskakuje z tej hulajnogi,
1: jest to łatwo o tragedię, powiedzmy sobie szczerze. No. Też trudniej się kieruje hulajnogą, mając na plecach kogoś, tak? Powiedzmy sobie szczerze. W rolkach tak nie ma. No, rolki raczej są sportem indywidualnym. Chyba rzeczywiście grupowo także, bo to jest świetnie na przykład się uczyć, mając kogoś pod rękę, tak?
0: Tak, dokładnie. Tak jak sport pokrewny łyżwiarstwu, tam mamy, powiedzmy, pingwinki różne, tam takie balkoniki tak zwane, tak? Czyli jeżeli ktoś jeszcze nie łapie tej koordynacji, to się może złapać za tego, taki balkonik takiego pingwinka i tak samo tutaj możemy się przytrzymać mamy, taty i te pierwsze kroki zawsze pod asekuracją my tutaj wykonujemy.
1: Rozumiem, że ty już jeździsz, Hubert, bez pomocy.
2: Bez.
1: Rozumiem. A tak jak często jeździsz? Codziennie? Co dwa dni?
2: Codziennie.
1: Codziennie? Wow.
0: No codziennie teraz właśnie mamy te warsztaty, zaczęliśmy warsztaty, także ma wakacje, znaczy to już jest teraz już do szkoły, teraz pójdzie od września, także to już jest pierwszoklasista, tak, poważny uczeń i z dziadkiem jeździ, ja go biorę, także wczoraj praktycznie cały dzień na rolkach, wcześniej tam też 3,5 godziny bez zdejmowania rolek, co się rzadko zdarza, także jestem pełen podziwu.
1: Czyli da się, no jedyne utrudnienie takie, żeby znaleźć to miejsce, tak? Na szczęście tych miejsc nam przybywa, bo przybywa nam ścieżek asfaltowych, przybywa nam specjalnych torów, tak jak tu w Wejherowie na osiedlu Przyjaźni, więc powiedzmy sobie szczerze, te warunki do tego, żeby się uczyć i żeby jeździć na rolkach są jednak coraz lepsze.
0: Coraz lepsze, tak. I z dala od ulicy,

0: z dala od samochodów. To też tak jest, że ścieżka niejednokrotnie idzie wzdłuż ulicy i to też nie jest tak do końca bezpieczne, tak? Bo jednak jest ten ruch samochodów, a one też są nieprzewidywalne. Czasem zdarza się tragedia, że ktoś nam zajedzie drogę i samochód albo wypadnie z drogi akurat na ścieżkę rowerową, czy zasłabnie kierowca chociażby, tak? A jednak te place, one są z dala od ulic i one są bezpieczne.
1: No tym bardziej, że tutaj powiedzmy sobie szczerze, rolki są takim, no to nie jest rower, on nie przejadą przez krawężnik za bardzo, przynajmniej z prędkością, bo tak można chodząc, tak, czy inaczej przekonać pewne przeszkody, no ale raczej wymagania co do nich jest to, żeby było po prostu jak najbardziej płasko.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. Chociaż są tacy, którzy lubują się w jeździe miejskiej, ale to już na większych kółeczkach, i to już są naprawdę dość zaawansowani w boju, tak bym powiedział. Także oni i tyłem pokonują krawężniki i ze schodów tyłem się zjeżdża, bo zresztą łatwiej jechać, zjeżdżać tyłem ze schodów niż przodem. Także,
1: ja nie chciałbym spróbować, powiem szczerze, zjechać po schodach na rolkach, ale co trzeba zrobić, bo wiadomo, jest dużo osób, które w pewnym momencie muszą się zdecydować, tak, jeżdżę, nie jeżdżę. No i teraz pytanie, co zrobić, w jaki sposób wybrać te pierwsze rolki, w szczególności na przykład, no, mamy bardzo dużo sklepów i tych bardziej profesjonalnych, ale już ostatnio rolki dla dzieci można nawet w dyskontach znaleźć, tak, więc powiedzmy sobie szczerze, na co zwracać uwagę, kiedy wybieramy pierwsze rolki.
0: Dokładnie. No, najważniejszą sprawą jest, no, żeby nie kupić za małych rolek, tak? Tak,
1: żeby ani za dużych.
0: Tak, ani za dużych. No, za duże też mogą być, bo tam te klamry są takie różne systemy mocowania, tak jak powiedzmy w butach narciarskich, że one nam tą nóżkę, powiedzmy tam, no dopasują, no nie? Ale generalnie i właśnie w jakim wieku też jesteśmy i jak chcemy zacząć, tak? Ale takie pierwsze rolki kupujemy w takich normalnych, takich standardowych sklepach sportowych czy w sieci, a później możemy się też zapytać na różnych forach są internetowych, tak, jakie rolki tam dla najlepszego, chociaż to zawsze w miarę jedzenia to się wszystko klaruje.
1: No to oczywiście w ramach też podnoszenia umiejętności chodzi o ten początek, czyli na początku nie ma jakichś wielkich wymagań, trzeba po prostu dobrać się do stopy.
0: Dokładnie, dokładnie, żeby były wygodne, tak? Chociaż to i tak zawsze jest po godzinie jazdy, to wtedy dopiero wychodzi, tak? Bo my nawet jak ubierzemy w sklepie, przymierzymy, ale fajnie, ale po godzinie jazdy tutaj się obetrze, tam się obetrze, no i trzeba wtedy korygować, tak?
1: No tak, ale do czegoś trzeba zacząć. No i tutaj też, jeżeli chodzi o te początki, samemu, w grupie, z kimś, czy na zajęciach?
0: No najlepiej z kimś albo na zajęciach, tak. Podejść do kogoś albo znaleźć też właśnie w internecie, czy jest jakaś grupa, czy są jakieś w okolicy właśnie zajęcia, czy ktoś może ze znajomych, czy nawet nieznajomych, bo to każdy rolka jest bardziej taki właśnie otwarty dla innych rolkarzy, także na pewno, jeżeli podejdziemy do kogoś, hej, jak tutaj najlepiej zacząć jeździć, no to każdy powie, no nie? Także.
1: No ale w te wakacje też to, co jest ważne, zawsze mamy możliwość i rozpoczęcia, i podszkolenia się właśnie na zajęciach wrotkarskich, które tutaj pan prowadzi. No nie da się ukryć, one co roku cieszą się bardzo dużym powodzeniem, no i w tym roku rozumiem także.
0: Oczywiście. We Wejherowie zaczynamy. Najpierw w samym mieście mamy super, nowy tor zrobiony, tak, na osiedlu Przyjaźni. Tam jest w ogóle cały taki park rekreacyjny. Tam jeździmy, spotykamy się w czwartki, co drugi tydzień tam, a co drugi tydzień spotykamy się przy ulicy Kochanowskiego na tym naszym starym boisku. No mówię, no nie chciałem zostawić tamtego starego miejsca na rzecz nowego, także tutaj podzieliliśmy sobie, czyli w jeden tydzień spotykamy się na osiedlu Przyjaźni, w drugim tygodniu tutaj przy ulicy Kochanowskiego, na boisku asfaltowym. Jeżeli komuś będzie ta godzina nie odpowiadała, bo będzie za wcześnie, są wakacje, każdy dłużej śpi, my się tutaj spotykamy w Wejherowie co tydzień od 10 do 12, to później przenosimy się z naszymi warsztatami do gminy, czyli naokoło Wejherowa. Akurat dzisiaj spotykamy się w Orlu i co tydzień będziemy w innej miejscowości się spotykać. To będzie Bolszewo, to będzie Kąpino, to będzie Gowino, to będzie Gościcino, będzie nowy dwór wejherowski, także trzeba wejść najlepiej na stronę gminną.

0: albo na stronę facebookową naszą Stowarzyszenia Wrotkarskiego Gdańskiej Lwy. Tam są wszystkie terminy i godziny. I oprócz tego, że jesteśmy tutaj w powiecie wejherowskim, no to jeszcze zajęcia także w czwartki organizujemy w gminie Krokowa. To już będzie godzina 15:30, no czyli po obiedzie generalnie, po obiedzie. I też na przemian spotykamy się raz w Krokowej na skateparku, a raz w Wierzchucinie, na placu przed KCK, czyli przed Krokowskim Centrum Kultury. Tam się spotykamy, zresztą w zeszłym roku też tam odbywały się zajęcia, a później pod wieczór jeszcze udajemy się do Władysławowa na ulicę rondo przy ulicy Żwirowej, Radarowej, tam się spotykamy vis-a-vis Biedronki i tam uczymy się jeździć i doskonalić technikę jazdy od godziny 18. Także cały dzień mamy tutaj blisko Wejherowa.
1: No, czyli całe czwartki. Dzisiaj oczywiście też jeszcze zajęcia przed nami. Za tydzień warto to śledzić, ale też to, co jest ważne, oprócz tego, że dysponujecie oczywiście różnego rodzaju kursami, czyli pokazujecie, co trzeba robić, gdzie, jak dopasowujecie ten program do poziomu, że tak powiem, tak. No to w razie czego także ten, który będzie chciał spróbować, tam rolki jakieś się znajdą, żeby pożyczyć.
0: Tak jest. Mamy też wypożyczalnię nieodpłatną, także każdy, kto jeszcze nie zakupił rolek, to niech na szybko nie kupuje, bo to właśnie nie wiemy, możemy źle kupić i tak dalej, i tak dalej. Lepiej przyjść bez rolek, pożyczymy, zobaczymy, jak to jest, powiemy, na co zwrócić uwagę przy zakupie, no i wtedy możemy już pójść i kupić sobie, czy w sklepie, czy przez internet, także...
1: Hubert już się nie może doczekać, że zacznie jeździć. Co ty na to? Jeszcze trochę? Dobra, no to kończymy. Słuchajcie, kochani, bo Huberta trzeba puścić już w rolki, bo nam się tu chłopak zanudzi, a przede wszystkim właśnie no, sport to zdrowie, sport to przyjemność, a tutaj macie Państwo, tak jak słyszeliśmy, okazję do tego, żeby ze specjalistami poćwiczyć i nauczyć się pierwszych kroków, no i wziąć udział właśnie w tych darmowych zajęciach, co najważniejsze, w każdy czwartek w różnych miejscach, od Wejherowa przez gminę Wejherowo, gminę Krokowo, Krokową, Władysławowa, więc macie okazję naprawdę w każdy czwartek bardzo dużo rzeczy spojrzeć, zobaczyć. Gdańskie Lwy, tak, na Facebooku.
0: Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy. Wszystkie terminy, miejsca, bo to nie tylko tutaj, ale ponieważ tutaj jesteśmy w telewizji, tak, to nasz region musimy promować.
1: No to proszę Państwa, zachęcamy serdecznie i zapraszamy. Trzeba wakacje wykorzystać jak najlepiej, więc chociażby do tego, żeby nauczyć się jeździć na rolkach. Jest to świetna okazja. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia, a moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli Hubert, czyli nasz rolkarz wspaniały, no i Julian Ziółkowski, instruktor wrotkarstwa. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję.

0: o Nordzie.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugi.

0: Je wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.
6: Lekarze rezygnują z pracy w nowym Centrum Onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6-osobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło 6 lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia 2 oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim, pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
7: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
6: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w 3. rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenartem Sztufem. Najcieplej dziś na południowym zachodzie kraju do 23 stopni. Na przeważającym obszarze do 21, najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 17 stopni maksymalnie. Bez opadów, ale z zachmurzeniem w południowo-zachodniej części kraju.

0: W kraju na pozostałym obszarze więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
3: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Weltrowski, witam. Zapraszam na program Gość Dnia. Naszymi gośćmi dzisiaj są Alicja Skwaru, czyli członkini zarządu powiatu wejherowskiego. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
4: I Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Witam.
6: Witam.
4: No właśnie, dzisiaj o tym temacie będziemy rozmawiać, bo to już kolejny raz, kiedy ta właśnie wyjątkowa impreza. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o różnego rodzaju sporty, to imprezy przeważnie polegają na tym, żeby bić jakieś rekordy, żeby się ścigać, żeby powiedzmy sobie, nie wiem, kręcić najlepsze czasy, jak to w normalnych zawodach, Nordic Walking. A tutaj powiedzmy sobie szczerze, to chyba jedyna taka impreza w Polsce, czy jedyna taka w naszym regionie. Jak to, no, skoro Mistrzostwa Polski to najważniejsze oczywiście, tak? Ale jak to wygląda?
6: Z mojej wiedzy jest to jedyna w Europie i na świecie taka impreza, która chce, żeby to przejście nasze z kijami było zdrowe, czyli technicznie bardzo dobre. A technika Nordic Walking jest to uruchomienie ponad 90% mięśni w naszym ciele. Jak chodzimy poprawnie, czyli chodzimy bardzo zdrowo.
4: No i to jest chyba też bardzo fajne, bo normalnie mamy wspaniałych trenerów, tak? Przecież tutaj pan też jest trenerem, ale gdzieś ci trenerzy też się w takim wypadku, rozumiem, muszą sprawdzić, więc to jest też doskonała okazja, a dla nas to jest idealna taka okazja do tego, żeby promować nasz region jako taką, no nie wiem, no stolicę już chyba ogólnoświatową, skoro mówimy o technice, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
5: No, w zeszłym roku Marian zorganizował dużą konferencję, prawda, poświęconą szkoleniu sędziów bodajże wtedy. Tak. Ja miałam okazję się temu przyglądać i muszę powiedzieć, że to, co robi Marian, że tych ludzi wykwalifikowanych do uczenia w technice jest coraz więcej, to jest też bardzo dobre, dlatego że chodzenie z kijami takie sobie często może zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Dlatego tak ważna jest technika, bo wtedy te efekty są takie, jakie być powinny. I tutaj Marian, no, dzięki Marianowi, jak poznaliśmy się, to dopiero się przekonałam, ile ludzi może z tego skorzystać i faktycznie korzysta coraz więcej.
4: Ale to jest tak, że faktycznie, że powiedzmy sobie, chodzenie z kijami to nie jest tak, że kupuję kijki i idę w długą i tak jak mi się ułoży, no bo jedna jest różnica, że powiedzmy sobie szczerze, nie będzie to na tyle, w takim stopniu skuteczne, jak w tym, jeżeli ktoś robi poprawnie, co innego, żeby faktycznie zrobić sobie krzywdę, więc tu pytanie, jak to wygląda?
6: Moim zdaniem i myślę, że wszyscy instruktorzy, trenerzy Nordic Walking tutaj mi przyznają rację, że najpierw przyjść do instruktora, trenera, zobaczyć jak się chodzi, jak należy chodzić i jakie kijki kupić i wtedy dopiero kupić kijki.
4: Czyli od drugiej strony, niż większość z nas robi.
6: Tak.
5: No tak, bo kijki muszą być dostosowane do wzrostu, wagi, prawda?
6: W zasadzie do wszystkiego, w zależności na jaki poziom chcemy w Nordic Walking wejść, czy na poziom zdrowotny,
4: zawsze na najwyższy,
6: czyli na sport.

0: Podstawowy, no to takie kijki za 800-900 zł.
1: No dobra, wtedy, to schodzimy jednak niżej, przepraszam, pomyliłem się.
0: No to zaczynajmy od poziomu zdrowotnego, bo to jest najważniejsze. Później mamy poziom fitnessowy, czyli wchodzi już praca tutaj do naszego chodzenia. No i poziom sportowy to już jest indywidualne przygotowanie każdego zawodnika do zawodów, do sezonu, do w ogóle chodzenia na zawodach.
1: To ci zawodnicy, którzy startują w normalnych zawodach, czyli ci zawodnicy, którzy chodzą na co dzień, rozumiem, że wszyscy powinni dążyć na początku do tego, żeby się jak najlepiej zaprezentować na mistrzostwach.
0: Tak. Tutaj ma pan zupełną rację. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bym wystawiał certyfikat zawodnikom, którzy mogą już uczestniczyć chodząc na czas. Ale najpierw powinni te mistrzostwa przejść w technice Nordic Walking.
1: A to nie jest tak, że na czasy chodzi się szybciej niż używając całej tej techniki? Przepraszam, że tak dopytuję, ale jest to o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś się skupi na technice, to później może mieć problemy, żeby czas wyrobić.
0: To znaczy w zasadzie, jeżeli będziemy rozważać to teoretycznie, to kijki opóźniają. Ale cała technika chodzenia z kijami, jeżeli my ją dobrze zastosujemy, to mamy ten profil zdrowotny. Czy nam chodzi tylko o czas? Mi chodzi o zdrowie.
2: Ale podczas, Marian, tych mistrzostw w pierwszej kolejności oceniasz technikę, tak?
0: Tylko i wyłącznie. W ogóle nie wchodzi tutaj w grę.
2: To jest właśnie ważne, tak? Bo dużo ludzi myśli, że kto będzie pierwszy, tak?
1: No to wiedzą tego sędziowie.
2: Tak.
0: I nie, sędziowie nie wiedzą tego, bo jest ich 10 na trasie. 11 i 12 sędzia to są sędziowie główni, którzy oceniają całokształt, czyli patrzą, jak ten zawodnik idzie, jak on wygląda, jak on idzie, i to oceniają, a każdy z 10 na trasie ocenia jeden element z techniki Nordic Walking. Więc to jest naprawdę sumienna, bardzo dobra ocena. I ten zawodnik, jak później spojrzy na swoje wyniki na elektronicznych zapisach, to zobaczy, z których elementów on już nie musi się doszkalać, a w których elementach on jeszcze powinien popracować.
1: To jest chyba też fajne, bo my tych zawodników, no tych wszystkich pasjonatów kijków mamy bardzo dużo, bo u nas w powiecie wejherskim, nie da się ukryć, jest bardzo dużo też szlaków, są właśnie trenerzy, są grupy, więc to jest chyba też bardzo dobrze, że no mamy takich ludzi i chcemy to robić dobrze, no, czyli tak jak to powinno wyglądać, chyba możemy być z tego dumni.
2: Tak, a co jest fajne w Nordic Walking, że tu nie, wiek nie ma znaczenia. Może chodzić osoba i dzieciak, i seniorzy. Zresztą Marian prowadził grupy osobne dla seniorów. Naprawdę każdy wiek tutaj sobie świetnie z tym poradzi.
1: Byle robić to dobrze. No tak to jest. Przede wszystkim właśnie, patrząc jeszcze tylko na tych naszych zawodników, czy nasi zawodników, no, pasjonatów Nordic Walking, ci, którzy chodzą po parku, po ścieżkach, po gminie Wejherowo na przykład, to nie potrafią chodzić?
0: Nie chciałbym tutaj nikogo nie obrazić, ale na pewno jak przyjdą do mnie czy innego instruktora i pokażą swoją technikę, to pewnie coś by się znalazło, co by trzeba było poprawić, a może są tak dobrzy, że tylko wystartować w Mistrzostwach Polski w technice Nordic Walking.
1: No ale powiedzmy sobie szczerze, na tych 10 sędziów to tam lepiej się nie pokazywać wszystkim, tak? Rozumiem w ten sposób.
0: No, lepiej pokazać wszystko, co tylko umiem.
1: Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, to jest też bardzo ważna rzecz, bo je już i zobaczyć będziemy mogli, no i przede wszystkim i kibicować, i wziąć udział już w najbliższą sobotę, 4 lipca, kolejna właśnie edycja Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking przed nami.
0: Tak, jest to trzecia edycja Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking, w tym roku w Orlu, 4 lipca. W piątek od godziny 16 będzie już czynne biuro zawodów, w sobotę od godziny 8 jest czynne biuro zawodów, o 9 strefa mistrzów już będzie otwarta, czyli mistrzowie z zeszłych lat już będą chętni do pokazania niuansów techniki Nordic Walking, jeżeli ktoś będzie chętny i poprosi o poradę. O 10 oficjalne otwarcie, przemarsz VIP-ów, no i rzecz najważniejsza, czyli start zawodników na trasie.
1: No jeszcze rozgrzewka, to dajmy tym VIP-om się

0: rozgrzeć, tak. Rozumiem, tak. Że
1: bez
0: tutaj...
1: Bez rozgrzewki ani rusz.
0: Tak. Ekipa tak. VIP-ów będzie silna w tym roku chyba.
1: Jak zawsze ekipa VIP-ów będzie silna, a ja tym bardziej się cieszę, że z Marianem jestem od początku organizacji tych mistrzostw i cieszę się, że jako powiat możemy wspierać tego typu inicjatywy i bardzo kibicuję Marianowi i całemu zespołowi organizatorów i cieszy mnie jeden fakt, gdzie przez te 3 lata z roku na rok rośnie jednak dość mocno liczba uczestników. Także to też cieszy, że ta cała praca i ta pozytywna propaganda nie idzie na marne.
2: Nie idzie na marne, wsparcie starostwa i urzędu gminy też nie idzie na marne, bo nasze zdrowie, a to promujemy przede wszystkim, jest ważne. Jest ważne dla nas, bo jak jesteśmy zdrowi, to jesteśmy uśmiechnięci.
0: To od 11 będziemy mieli okazję już zobaczyć tych zawodników startujących. To ilu ich mamy? Bo to nie jest tak, że to będzie jakoś trwało nie wiadomo ile godzin. To prawda, więc po 3 godzinach już będziemy znać tych najlepszych.
2: Tak, start jest po przejściu VIP-ów gdzieś tam od 10.30, 10.45 i tak jak tutaj pan wspomniał, rozgrzewka w tym roku na rozgrzewkę poprowadzi pani doktor Joanna Piotrowska, która w technice wie o wiele więcej ode mnie, bo z biomechaniką ma więcej do czynienia ruchu niż ja i szkoliła naszych sędziów w tym roku, i także tutaj będzie też ambasadorem tego wydarzenia.
1: I trzeba powiedzieć, że te rozgrzewki wasze są zawsze takie bardzo widowiskowe.
2: Zobaczymy w tym roku.
0: No tak, zależy od prowadzącego.
1: To od prowadzącego.
0: Na pewno kije pójdą w ruch. Tak. Tak. A czy ktoś kikiem oberwie, no to już się okaże. Ale tak wracając, mamy już listę zawodników zamkniętych, wiemy ile ich przyjedzie?
2: Nie mamy listy zawodników zamkniętych, mamy opłaconych zawodników, już jest 196 opłaconych zawodników, czyli na 99,9% ci zawodnicy już przyjadą. Na miejscu można się będzie jeszcze zapisać w dniu zawodów, także myślę, że w tym roku możemy przełamać 200 osób, także odnotujemy to
0: z całego kraju,
2: pochwalimy. Tak, z całego kraju. Z całego
0: to jest
2: kraju.
0: Bardzo ważne. Faktycznie dużo tych ludzi przyjeżdża, bo to jest nietypowe. Na zawody jeżdżą takie, powiedzmy sobie, klasyczne, tak, gdzie się ścigamy, jeżdżą, a jak zawodnicy przyjeżdżają na takie, tego typu właśnie mistrzostwa z techniki?
2: Jest to ciekawostką, bo ci ludzie, którzy przyjeżdżają, mówią jedno i zdanie, które się powtarza. Wreszcie ktoś zrobił coś innego. No i robimy to z przyjemnością, robimy to dla zdrowia, robimy to dla tych ludzi, bo tak jak co roku na początku powtarzam, że w tym dniu, kiedy ci zawodnicy przyjechali na Mistrzostwa Polski w technice Nordic Walking, to Nordic Walking świętuje. Świętuje zdrowie, świętuje ta aktywność społeczna, fizyczna, także wszystko naprawdę tutaj świętują, bo tutaj nikt nie zrobi coś złego dla swojego ciała.
0: No my oczywiście zachęcamy do tych zapisów cały czas jeszcze w takim wypadku, ale też zachęcamy do oglądania, bo to nie jest tak, że zamykamy się 200 osób, impreza zamknięta. No nie, tu właśnie chodzi też o to, że można przyjść, podejrzeć, zapoznać się ze sprzętem, porozmawiać z zawodnikami, popatrzeć jak się chodzi, być może zarazić się trochę też właśnie tą formą aktywności.
1: Ale często przyjeżdżają całe rodziny z dziećmi, dlatego dla dzieci też są zawsze atrakcje i tam naprawdę nikt się nie nudzi. Jeszcze jeśli pogoda dopisze, to naprawdę atrakcji jest mnóstwo, są stanowiska KGW i ten czas tak szybko płynie, prawda Marian, że nim się obejrzymy już mamy wyniki. Także zapraszamy Państwa serdecznie i z dziećmi i osoby starsze, każdy znajdzie dla siebie coś tam fajnego.
0: Czyli taki festyn, powiedzmy.
1: Taki festyn.
2: I o to chodzi, żeby bawić się, chodząc z kijami, radośnie spędzić ten czas, bo tu nikt się nie ściga. Tu pójdziemy swoim tempem i pokażemy swoją najlepszą technikę.
0: To w którym miejscu też się spotykamy, bo to jest ważne. Orle to jest jedna rzecz, ale jak te trasy, gdzie możemy przyjechać, gdzie zostawić swoje auta, pójść, zobaczyć, oglądać, jak to wygląda?
2: Tak, wszystko jest na elektronicznych zapisach. Jest tam link, jest pineska do parkingów, mamy 3 parkingi, ochotnicza, straż pożarna, druhowie z ochotniczej straży pożarnej będą kierować ruchem.

0: biuro zawodów jest w szkole, bardzo przyjaźnie nastawione do tego wydarzenia, także będzie się gdzie przebrać, gdzie wykąpać, jakby ktoś miał potrzebę. Tak, w tym roku naprawdę jest to już prawie dopięte tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
1: No to pięknie w takim wypadku, pozostaje tylko Państwa jeszcze raz zaprosić. Tak jak słyszeliśmy, dla każdego coś dobrego. Może ktoś chce zobaczyć, bo rozumiem, wystawcy też będą. Będą różnego rodzaju osoby po prostu zaangażowane w ten sport, czyli warto gdzieś tam, nawet jeżeli ktoś nie zna go, no to przyjść się zapoznać.
2: Na każdych zawodach jest tak, że są osoby, które tam właśnie łapią bakcyla. I prawda, przez te 3 lata gdzieś tam się przewinęło trochę tych osób. Marian, a jak powiedz tylko jeszcze jak z kijkami, jakby ktoś zapomniał kijków, to jest możliwość?
0: Jest możliwość wypożyczenia, wypożyczalnia kijków też będzie działać i
2: to jest też
0: kilkanaście
2: ważne.
0: Par mamy, także najlepiej zabrać swoje, ale kilkanaście par mamy.
1: To tak dla zapominalskich, bo tak, tych, którzy się zdecydują, akurat będąc tu przypadkiem. No to proszę Państwa, zapraszamy w takim wypadku. Najbliższa sobota, 4 lipca w Orlu, w gminie Fejherowo. Ceremonia otwarcia już od 10, całej imprezy do godziny 15. Z ciekawych rzeczy oczywiście około 10:30-45 ten przemarsz VIP-ów. To może być widowiskowe, no ale oczywiście, tak jak słyszeliśmy, i atrakcje dla dzieci i dla wszystkich związanych z tym sportem i nie tylko, więc zapraszamy serdecznie. No i przede wszystkim do zobaczenia w takim wypadku w Orlu. A ja dziękuję ślicznie. Mieszko Weltroski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli Alicja Stwokwarło, członkini Zarządu Powiatu Wejherowskiego, oraz Marian Drewa, organizator Mistrzostw Polski w technice Nordic Walking. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję, do zobaczenia.
3: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
4: Autopromocja.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
0: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i

0: Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
5: Silny wiatr na karkonoskich szlakach. Turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż. Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wieczną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
6: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
5: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować 20 milionów dolarów. Burzowo dziś na Podlasiu, sporo chmur w całym kraju, przelotny deszcz w większości obszarów, pogodnie jedynie na południowym zachodzie, ale i tu z chmurami. Do 17 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Na ogół jednak 21 stopni najcieplej na Dolnym Śląsku do 23.
1: Norda FM.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu.

0: jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Reklama.
5: Rozmowy o Nordzie.
6: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Karolina Żuk i Paweł Tomaszewski z Rzepczyno Folk Band. Witamy.
7: Witamy serdecznie.
8: Witamy serdecznie.
6: Rozmawiać będziemy o pięknej imprezie, która zbliża się już wielkimi krokami na początku lipca, Dni Gminy Gniewino, a na nich pojawi się właśnie Rzepczyno Folk Band. No i zacznijmy od przygotowań, które już pewnie trwają. Jakie emocje temu towarzyszą i w jakim stanie ducha się szykujecie właśnie do tego 4-5 lipca?
7: Stan ducha. 5 lipca, moje imieniny! Bardzo miło nam będzie wrócić do Gniewina. Byliśmy rok temu i wspominamy tę imprezę bardzo miło, więc przynosimy kolejną dawkę dobrej energii i będziemy wciągać ludzi do wspólnej zabawy i śpiewania.
6: No właśnie, a co to w ogóle za muzyka, o czym mówimy? Bo już owszem, padło folk band, ale może jakoś rozwinij, bo wiadomo, folk folkowi nierówny. Folk może być takim typową muzyką ludową, folk może mieć dużo zrok, a to jest tak szerokie pojęcie, tak wielki worek, że warto tutaj gdzieś do niego się pochylić.
7: Myślę, że o tym miksie to wspomni właśnie Paweł.
8: No, Rzepczyno Folk Band. Nasz macierzysty zespół, który 30 lat temu wraz z Bartkiem Niedźwieckim, naszym ówczesnym dudziarzem z dudami wielkopolskimi, zrobiliśmy taki miks, gdzie Bartek wyłożył po prostu cały merytoryczny materiał dźwiękowo mówiony i były to właśnie melodie ludowe, melodie typowo z polskich nizin, a my wszyscy muzycy, którzy grają w Rzepczynie i którzy mają inklinacje takie bardziej rockowo, punkowo, metalowe, wyłożyliśmy swoje. Nikt tam nie kalkulował i tak nie kalkuluje do dzisiaj.
7: Więc można powiedzieć, że to są utwory ludowe, folkowe, ale w takim okraszeniu, właśnie okraszone mocną muzyką rockową, tak żeby współczesnemu słuchaczowi, widzowi coś podeszło dobrze pod nóżkę.
6: No to czego się spodziewać, idąc na koncert w czasie Dni Gminy Gniewino? Czy totalnie spodziewać się niespodziewanego i się zaskoczyć?
7: Ja bym powiedziała, że spodziewać się niespodziewanego, bo ja nigdy nie wiem, co nastąpi, czy wyjdę pod scenę i będę fikać z ludźmi, czy zostanę na scenie. Także tak.
8: No, na koncertach Rzepczyno może się dużo zadziać. Szczególnie ze strony Karoliny, bo ona potrafi w przypływie takiego impulsu nagle wziąć mikrofon, wyskoczyć między ludzi, zaśpiewać Lipkę razem z nimi, zatańczyć przed sceną, aż się dziwię, że tam się nic nie sprzęga. A my zostajemy na scenie i skaczemy.
6: Z tego co wiem, to już nie będzie wasza pierwsza wizyta w Gniewinie, bo rok temu też mieliście okazję właśnie tam zagrać, więc coś was ciągnie znowu do Gniewina? Czy to jest takie, no trzeba tam przyjechać, zaprosili, to już pojedziemy, czy też macie poczucie takie, że fajnie, że możemy tam jeszcze raz zagrać?
8: My żadnego koncertu nie traktujemy w sposób trzeba tam pojechać, bo zaprosili.

0: Tylko jedziemy tam i tak trochę z naszą muzyką, z naszą jakby taką misją w głowie. Trochę wychowywania też publiczności, pokazywania, że można muzykę ludową zagrać kompletnie inaczej, niż tylko, niczego nie ujmując, jakby koło gospodyń wiejskich, jak śpiewa na przykład, no to śpiewa taki czysty folklor, a my jedziemy tak naprawdę mocno, nie? Przez stery, w gitarach, mocna perkusja, bas, silny głos Karoliny, tutaj skrzypce, akordeon i tutaj nie chrzanimy się w tańcu.
1: Ale dodam, że miło wspominam zeszłoroczny koncert, więc miło będzie nam wrócić do Gniewina, bo nas tak ugoszczono, że do takiej gościny to ja lubię wracać.
2: No prostu. To skoro sobie właśnie mówimy o tym Gniewinie teraz, no to jakie macie pierwsze takie skojarzenie, kiedy padła informacja, że znowu jedziecie do Gniewina, co pierwsze pojawiło się w głowie w kontekście właśnie już przygotowania tego kolejnego koncertu, no i wspomnień z tego wcześniejszego?
1: Mi pierwsze co przychodzi, duża hala, dobre jedzenie.
0: Tak, ja byłem tym koncertem zeszłorocznym o tyle zaskoczony, że przyjechaliśmy na koncert do hali, a to jest trudno technicznie do zrobienia impreza, żeby nie było wielkiego huku po prostu w takim pomieszczeniu. I byłem zaskoczony dobrą jakością techników, ich profesjonalizmem i dźwiękiem, jaki tam można było dać.
2: A jeśli chodzi jeszcze o przygotowania, to czy w jakiś sposób ten repertuar, który planujecie na same dni gminy Gniewino, jest też dostosowywany do tego, co już poznaliście, to co działo się wcześniej w zeszłym roku, czy raczej niezależnie od miejsca, niezależnie od publiczności, wy wiecie, co chcecie grać i jakby to już jest troszeczkę inny temat?
1: Niezależnie od miejsca mamy jakby na ten sezon stałą listę, znaczy jeżeli coś się dodatkowego dzieje, czy musimy przedłużyć koncert, czy właśnie ludzie tak rozkręcili rzucili sandały i skaczą pod sceną, no to dokładamy utwory tak, żeby, że tak powiem, sprostać, żeby dołożyć troszeczkę tych utworów do tej zabawy. Ale raczej na sezon mamy gdzieś tam stałą listę.
0: Tak, a ta lista w tym roku jest wyjątkowa, bo mamy rok jubileuszowy. O. Mamy 30-lecie zespołu i specjalnie na ten właśnie rok mamy przygotowane premiery też, których nie było w zeszłym roku. No to będzie na pewno coś więcej niż to, co zeszłego roku.
1: Tak, także mamy nowe kawałki. Właśnie Paweł stworzył utwór, napisał tekst 3 dekady, czyli o tych 30 latach istnienia zespołu. Także miło tego posłuchać i miło się do tego dołączyć, bo tam jest bardzo śpiewny refren.
2: Za chwilę pewnie sobie jeszcze więcej porozmawiamy właśnie o tych 3 dekadach, o 30 latach działalności, od tego, jak ten zespół się rodził, jak działał, gdzie można było go usłyszeć, ale jeszcze w kontekście tylko ostatnia rzecz Dni Gminy Gniewino, kiedy przychodzimy na koncert, widzimy już tak naprawdę gotowy produkt i bardzo często nie dostrzegamy albo nie jesteśmy w stanie dostrzec, ile tak naprawdę za tym pracy stoi, żeby już gdzieś ten gotowy koncert, nawet właśnie nie mówimy już nawet o organizatorach, ale też ze strony zespołu, żeby ten gotowy produkt, te gotowe kawałki do nas dotarły i ile przygotowania trwają i jak to wygląda?
1: Przygotowania ogólnie trwają gdzieś cały rok, no ale tutaj zespół, publiczność przede wszystkim widzi te 30 lat doświadczenia, a my przez cały rok gdzieś tam pracujemy nad nowymi kawałkami i też na bieżąco odświeżamy sobie te stare kawałki, żeby jak już koncert nadchodzi, żeby być po prostu gotowym, żeby nie zostawiać tego na ostatni moment.
0: No to są dziesiątki godzin, setki godzin wręcz w sali prób poświęcone. Przyjazdy, dojazdy, bo jesteśmy trochę rozrzuceni po kraju, nie jesteśmy z jednego miasta, więc zjeżdżamy się do Konikowa.
1: Także to trzeba zaplanować taką próbę.
0: I mamy swoje daty próby i wszyscy się zjeżdżają tam i wtedy praca. Dużo jest też pracy domowej tak zwanej.
2: Rozmawialiśmy sobie już przed chwilą o zbliżających się naprawdę wielkimi krokami dniach gminy Gniewino, w czasie których będzie można was usłyszeć, no ale 30 lat, 3 dekady to jest kawał czasu. Zróbmy sobie taką małą podróż w czasie właśnie 30 lat wstecz. Jak rodził się zespół w ogóle? Co się zdarzyło, że w pewnym momencie gdzieś z niebytu, z nicości pojawiło się Rzepczyno Folk Band?
1: Tu przede wszystkim Paweł, nasz zespołowy historyk.
0: Tak. No, dostałem taką funkcję historyka. 30 lat. Trzeba się cofnąć do roku 1996, czyli końcówki lat 90. ubiegłego wieku, gdzie pierwszy skład, który tworzy

0: Zespół pojawił się w takiej małej miejscowości o nazwie Rzepczyno. To jest miejscowość w
1: Zachodniopomorskim.
0: Zachodniopomorskim, a wtedy jeszcze województwo koszalińskie. I koło Świdwina właśnie taka mała wioseczka, w której powstała szkoła, policjalne studium rzemiosła artystycznego w takim pałacyku ziemskim. Jeszcze wtedy dopiero w odbudowie ten pałacyk był. No i trafiliśmy tam wszyscy na renowację mebli antycznych i na witraż. No i tak się okazało, że jest cały, są ludzie, którzy, żeby stworzyć zespół, ale żeby to się zadziało w ogóle, no to trzeba było... To się pojawił Bartek Niedźwiecki, ten nasz Janko muzykant, który wyciągnął dudy wielkopolskie z plecaka. My byliśmy, pierwszy raz widzieliśmy w ogóle ten instrument na oczy. Zaczął grać na tych dudach te melodie wszystkie ludowe, Lipkę, Gajowego i tak dalej. Zaczął podśpiewywać. No i szczęki nam opadły, wzięliśmy gitary, zaczęliśmy podgrywać do tych melodii i się okazało, że to jest świetny materiał, że po prostu tam po dwóch czy trzech miesiącach na przystanku w Rzepczynie, wracając do domu, stwierdziliśmy z Bartkiem, ja i on, że no to trzeba założyć ten zespół po prostu, trzeba go nazwać i Gwido, nasz ówczesny pierwszy wokalista i bębniarz walnął po prostu Rzepczyno Folk Band i tak, nikt nie protestował, nie? Tak to się zaczęło, a 5 grudnia 96 roku mieliśmy pierwszy publiczny koncert.
2: Jak zmieniała się koncepcja na zespół przez 30 lat? Czy to jest tak, że to, co było na samym początku, to już trwa do dzisiaj? Czy pewne jakieś pomysły na to, jak grać, co grać, ewoluowały przez 30 lat? To jest naprawdę tak duży kawał czasu, że wiele się mogło zmienić.
1: Myślę, że przez te 30 lat no, trochę się zmieniało, bo też niektórzy członkowie zespołu się zmienili, ale jednak ten trzon, czy taka podstawa, czyli utwór Gajowy, czy Lipka, one zawsze są na liście, bo to jest po prostu takie. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam.
0: No nie można nie zagrać.
1: Nie można tych utworów nie zagrać. To jest jakby taka kwintesencja, mówię, Rzepczyna, więc utwór Gajowy, Lipka, kto się za niej zawsze są. No ale wiadomo, lista się nie składa z 3-4 kawałków, tylko więcej. Na dany moment nie mamy dud, ale mamy taki pomysł, że skoro 30 lat temu te dudy były, to może czasami takiego dudziarza zaprosić, żeby jeszcze upiększyć czy dodać dodatkowych walorów zespołowi. No zobaczymy, jak to
0: wyjdzie. No pomysł padł, tak. A przez 30 lat, wiadomo, koncepcje się zmieniały w tym sensie wykonawczym jakby, bo ludzie, którzy przychodzili i odchodzili, bo naprawdę masa ludzi się przetoczyła przez zespół, zmieniały się po prostu same instrumenty i sam rodzaj wykonywania i sama jakby wrażliwość muzyczna członków zespołu, więc każdy donosił coś od siebie, coś dodawał i wtedy też zmieniały się, no, dochodziły nowe pomysły i po prostu taki miks, cały czas ten ferment się tak po prostu kręcił w tym garku rzepczyńskim i potem wychodził taki bigos.
1: No i też na początku byli głównie wokaliści, potem jeszcze doszła Monika Dziedzic, ale w danym momencie jakby na froncie jestem ja, czyli tą główną wokalistką jestem ja, nie głos męski, ale też zostajemy przy tej koncepcji, że jednak chóry muszą być, więc zawsze
0: tak,
1: te chórki są.
0: W zespole generalnie mamy 5 śpiewających, tylko perkusista nam nie śpiewa.
1: Ale opiera się, tak, ale spokojnie pracuje nad tym.
0: Tak. Świetnie wychodzi mu Mongo, ale...
1: Tak, coś wymyślimy. Franek o tym nie wie, ale... Tak. Właśnie, no to też chciałam tutaj dodać...
2: To się już dowiedział w tym
1: już
2: momencie.
1: Się dowiedział, Franek, pamiętaj. W każdym razie, właśnie, a propos Franka, to też tutaj trzeba wspomnieć, że zespół Rzepczyno jest zespołem pokoleniowym, bo u nas... Od 20-latków po... No, Franek jeszcze nie ma 20, bo on trafił do nas, jak miał 13 czy 14
0: lat.
1: 14 lat, więc to jest właśnie przykład tego, że muzyka łączy pokolenia. On się fantastycznie wpisał w nas, dorosłych. Czy, nie powiem staruszków, no ale w każdym razie przedział mamy szeroki i cieszę się bardzo, że tak się udaje nam dogadać.
2: Jedno pytanie się gdzieś w mojej głowie rodzi. W takim razie, ile osób należy do tego zespołu? Bo wcześniej mówiliśmy tutaj, że z całej Polski ludzie pokoleniowe, tylu się przewinęło. To o jakiej tutaj grupie mówimy w ogóle?
1: Jakiej grupie? Aktualnie jest 6 osób, ale też każdy z nas ma, można tak powiedzieć, osobę wspierającą. No i mówię, tak przez te 30 lat, no jednak trochę osób się przewinęło, pozmieniało, niektórzy pozmieniali po prostu swoje plany życiowe i dlatego tak to się...
0: No tak różnie było. Jeżeli ktoś chciałby na przykład zobaczyć, ile osób przewinęło się przez zespół Rzepczyno, wystarczy, że

0: wejdzie w Wikipedię, wpisze tam Rzepczyno zespół i wszystko tam ładnie jest napisane. Każdy wokal, każdy instrumentalista chyba jest tam.
1: Co jest fajne, bo ostatnio mieliśmy koncert uświęcający te nasze 30 lat pracy. Zaprosiliśmy na niego niektórych właśnie muzyków, którzy z nami współpracowali czy współpracują. I to było super, bo utwory typu właśnie Gajowy, Matka Katarzyna czy jeszcze inne utwory nabrały zupełnie innego wydźwięku, ponieważ Gajowy w Gajowym zagrało 4 skrzypków, utwór Lipka zaśpiewały 3 wokalistki, więc to było super wydarzenie i cieszę się, że ci muzycy trzymają z nami kontakt, odpowiedzieli na zaproszenie, przyszli, wspólnie mogliśmy świętować. No i od razu, jak już mówię o koncercie na 30-lecie, to w tym roku też planujemy kolejne koncerty na 30-lecie. Jeden będzie w Radiu
0: Tak, będziemy mieli występ w studiu koncertowym imienia Czesława Niemena w Radiu Koszalin. Będziemy tam w listopadzie grać i jeszcze mamy takie zakończenie jakby roku jubileuszowego, to mamy koncert z ludźmi z Filharmonii Słupskiej. Gdzie tam nasz kolega Maciej właśnie w tej chwili zaczyna rozpisywać nam ten cały repertuar na filharmoników, na zespół.
1: Więc to jest dla mnie ciekawe, jak tym razem jeszcze zabrzmią utwory Rzepczyna z z muzykami.
0: Tak, właśnie symfonicznie, nie?
1: Czekam na ten moment i jest to bardzo ciekawe.
0: Prób jeszcze nie było. Ja nie wiem, jak w ogóle to się odbędzie.
1: To już odbędzie się, jeszcze mamy trochę czasu, ale to tak od razu tutaj do słuchaczy zapraszam po prostu do śledzenia nas, jeżeli was ciekawi taka muzyka i no, do słuchania.
2: Pozostaje już tylko życzyć przynajmniej kolejnych 30 lat sukcesów, rozmaitych licznych rozwoju i odkrywania po raz kolejny i kolejny właśnie tej muzyki folkowej, a słyszymy się już niedługo na Dniach Gminy Gniewino. Ja przypomnę jeszcze tylko raz, że moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Karolina Żuk, Paweł Tomaszewski, Rzepczyno Folk Band. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo serdecznie.
3: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja.
4: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
7: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
6: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
7: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
6: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
8: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie.

0: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko.

0: wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Opóźnione pociągi pod Warszawą powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
4: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
5: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
3: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jürgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co dwulitrowe butelki z napojami, większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń. Podlasie dziś burzowe, na pozostałym obszarze kraju możliwy deszcz, pogodnie jedynie na Dolnym Śląsku i tam najcieplej do 23 stopni na ogół, jednak dziś na termometrach 21-22 stopnie, najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu do maksymalnie 17.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Sebastian Karpiel-Bułecka ma powód do świętowania. Muzyk rozpoczyna razem z zespołem Zakopower nowy rozdział. 50-latek pochwalił się swoim szczęściem w sieci i zwrócił się osobiście do fanów. Zakopower od ponad 2 dekad zachwyca publiczność unikalnym połączeniem góralskiej tradycji i nowoczesnych brzmień. Zespół zdobył serca słuchaczy takimi hitami jak Boso czy Kiedyś Ty. Liderem jest Sebastian Karpiel-Bułecka, architekt i muzyk, który od niedawna jest również jurorem Must Be The Music. Ostatni czas był dla członków grupy bardzo pracowity. To świetna wiadomość dla fanów, którzy z niecierpliwością czekali na nowy materiał muzyczny. 26 czerwca na oficjalnej stronie pojawiła się zapowiedź singla, który jest początkiem nowego rozdziału w historii zespołu Zakopower. Otwieramy nowy rozdział, to pierwszy z wielu bardzo smacznych owoców naszej współpracy z Leonem Krześniakiem. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język i przekładamy to na nuty i dźwięki. Nam ten kierunek bardzo się podoba. Tak czytamy w sieci, w komunikacie zespołu. Nowy utwór, jak podkreśla sam Karpiel-Bułecka, to efekt świeżego spojrzenia i współpracy z nowym producentem. O ten tutoja, bo tak się nazywa ta piosenka, już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje fanów, którzy nie szczędzą pochwał pod postami zespołu. Sebastian Karpiel-Bułecka nie kryje radości z nowego etapu w karierze Zakopower. W osobistym wpisie na Instagramie podzielił się z fanami kulisami powstawania teledysku do nowej piosenki i ujęciami z dnia jej premiery. Premiera teledysku 3 lipca, nie mogę się doczekać, napisał w komentarzu do najnowszej publikacji na Instagramie. Ta piosenka jest niesamowita, wielkie brawa dla całej ekipy. Czytamy w komentarzach. Premiera klipu na YouTubie do utworu O ten tutoja została zaplanowana na 3 lipca tego roku. To wydarzenie z pewnością jeszcze bardziej zjednoczy społeczność fanów zespołu i przyciągnie nowych słuchaczy.

0: na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Kilka tygodni temu Dua Lipa oficjalnie podzieliła się informacją o ślubie z Callumem Turnerem. Dzisiaj wokalistka pochwaliła się romantycznymi zdjęciami z wesela. Pod publikacją posypały się gratulacje i komplementy. Dua Lipa i Turner powiedzieli sobie tak 31 maja podczas kameralnej ceremonii. Para zdecydowała się na skromne wydarzenie, w którym wzięli udział tylko najbliżsi. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy. To miejsce cieszy się ogromną popularnością wśród gwiazd i celebrytów. Ślub odbył się w tajemnicy, a informacje o nim pojawiły się dopiero po kilku dniach. Na początku czerwca informacja o ślubie 30-latki wywołała entuzjazm wśród fanów. Wokalistka na swoim Instagramie podzieliła się wyjątkowymi kadrami. Dua Lipa opublikowała galerię romantycznych zdjęć z wesela. Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy z gratulacjami i wyrazami zachwytu. Na opublikowanych zdjęciach uwagę przykuwa przede wszystkim suknia ślubna Dua Lipy. Artystka postawiła na dopasowany fason z odkrytymi plecami, efektownymi koronkami, długim trenem i imponującym welonem. Jej wybór spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem internautów, którzy podkreślali, że wokalistka wyglądała olśniewająco. Romantyczna sesja z wesela podbiła serca fanów na całym świecie. Zakochani prezentują się olśniewająco. Lawina gratulacji i serdecznych komentarzy pojawiła się niemal natychmiast po publikacji zdjęć. Fani nie szczędzą ciepłych słów i życzą młodej parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

0: Fala ciekawostek.
1: Ewa Farna zapisała się w historii czeskiej muzyki, wyprzedając 3 koncerty z rzędu na stadionie w Czechach. Artystka świętuje jubileusz 20-lecia kariery, gromadząc dziesiątki tysięcy fanów i udowadniając, że jej popularność nie słabnie. To pierwszy taki wyczyn wśród czeskich wokalistek w tym kraju. Ewa Farna, jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce i Czechach, świętuje w tym roku 20-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji artystka przygotowała serię wyjątkowych koncertów na największym czynnym stadionie w Czechach. Początkowo planowano tylko jeden występ, jednak ogromne zainteresowanie sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się na 2 dodatkowe terminy. Wszystkie 3 koncerty zostały błyskawicznie wyprzedane, a na 2 pierwszych koncertach pojawiły się dziesiątki tysięcy fanów. Ewa Farna jako pierwsza czeska wokalistka wystąpiła 3 dni z rzędu w Fortunie Arenie, bijąc historyczny rekord frekwencyjny. Dotychczas taki wyczyn udał się jedynie Markowi Stratnemu w 2023 roku. Była spektakularna oprawa wizualna, rozbudowana scena, choreografia oraz oczywiście największy przebój artystki. Ewa Farna od 2 dekad konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Już jako nastolatka podbiła listy przebojów w Polsce i Czechach, a jej utwory Cicho, Ewakuacja czy Bez łez na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Równolegle rozwijała swoją karierę na rynku czeskim, gdzie jej albumy zdobywały wysokie miejsca na listach sprzedaży, a kolejne trasy koncertowe przyciągały tłumy słuchaczy.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na

0: www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Muzyczne autorytety, tak jak ich odbiorcy, są podzielone w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Jedni dopuszczają te nowoczesne narzędzia, a inni stanowczo krytykują. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała Madonna. Ikona amerykańskiego popu jednoznacznie dała do zrozumienia, co sądzi o sztucznej inteligencji w muzyce. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy ma rację, czy przesadza. 67-latka, która wiele razy przełamała tabu, ostatnio nie bała się jednoznacznie skrytykować stosowania sztucznej inteligencji w sztuce. Promując właśnie nowy krążek Confusions, tu piosenkarka udzieliła ostatnio szeregu głośnych wywiadów, w których jak na Madonnę przestało odważnie poruszyła pewne palące kwestie. Artystka wróciła wspomnieniami do swojego życia randkowego w latach 80. oraz opowiedziała o aktualnych problemach z kolanem. Jak czytamy w sieci w rozmowie, ikona popu odniosła się natomiast do realiów dzisiejszego rynku muzycznego, a dokładnie do kwestii sztucznej inteligencji. Zdaniem Madonny artyści przestają już się przejmować efektami własnej pracy, ponieważ stosowanie algorytmów automatycznie wyklucza się z ryzykiem porażki oraz z jej pojmowaniem sztuki. Teraz, żeby mieć kontrakt, myślisz, ilu masz obserwacji. Właśnie dlatego w Bring Your Love śpiewam "Nie odwracaj mojej uwagi liczbami". Według mnie to zaczęło się od końca myślenia o notowaniach, liczbach, odtworzeniach w serwisach streamingowych. Algorytm i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki, powiedziała artystka. W tej samej rozmowie Madonna opowiedziała o swoich metodach na relaks oraz odnajdywanie nowych inspiracji twórczych. 67-letnia artystka bez wahania wymieniła naturę, dzieci i konie jako źródło natchnienia. Przyznała też, że celowo odcina się w regularnych odstępach od branży muzycznej, by napełnić wyobraźnię nowymi pomysłami. Bardzo ceni też taniec.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126.

0: 6, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z klasykami. Zapraszamy.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Adele, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adele w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.

0: O wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Reklama.
3: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwierzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fali i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
4: Wierny przysiędze wojskowej!
5: Wierny przysiędze wojskowej!
4: Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
3: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ayatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Trwa publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódcę pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą World Athletics. Zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazów startu sportowców z Rosji i Białorusi. Burzowa pogoda dziś na Podlasiu. Na pozostałym obszarze kraju wciąż możliwy przelotny deszcz bez opadów, jedynie w południowo-zachodniej części kraju i tam najcieplej do 23 stopni. Na ogół dziś mamy 21-22 stopnie, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu do 17.
2: Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: Michael stał się najbardziej dochodową muzyczną biografią wszechczasów. Film o Michaelu Jacksonie zarobił już ponad 911 milionów dolarów na całym świecie, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę Bohemian Rhapsody. Film Michael, opowiadający o życiu i karierze Michaela Jacksona, zadebiutował w kinach 24 kwietnia tego roku i od pierwszych dni zaczął bić rekordy popularności. Jak czytamy w sieci, według najnowszych danych, produkcja zarobiła już ponad 911 milionów dolarów na całym świecie. To najlepszy wynik w historii muzycznych filmów biograficznych. Michael wyprzedził dotychczasowego rekordzistę, czyli Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Biografia Freddiego Mercurego i zespołu Queen zakończyła kinową dystrybucję z wynikiem ponad 910 milionów dolarów. Na trzecim miejscu wśród najbardziej dochodowych muzycznych biografii znalazł się film Elvis z 2022 roku. Co ważne, produkcja wciąż przyciąga widzów do kin i trafia do kolejnych krajów, co może sprawić, że Michael przekroczy granicę 1 miliarda dolarów. Film przedstawia historię Michaela Jacksona od jego dzieciństwa i występów w zespole Jackson 5, przez rozwój solowej kariery, aż po osiągnięcie statusu światowej ikony muzyki. Fabuła koncentruje się przede wszystkim na początkach kariery artysty i kończy się na okresie przygotowań do trasy koncertowej promującej album Bad z końca lat 80. W tytułowej roli wystąpił Jafar Jackson, czyli bratanek Michaela Jacksona. Młodego artystę zagrał Giuliano Cruz.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Pamiętacie Alicję Janosz, która wygrała pierwszą polską edycję programu Idol, a następnie nagrała płytę. Jednym z utworów był kawałek pod tytułem Zbudziłam się, gdzie znalazł się tekst o jajecznicy. Teraz wokalistka zdradziła kulisy powstawania wspomnianej piosenki. Alicja Janosz wygrała pierwszego Idola. Była to pierwsza polska edycja popularnego na całym świecie programu. Uczestnicy prezentowali swój talent wokalny, a jury w składzie Elżbieta Zapędowska, Kuba Wojewódzki, Robert Leszczyński i Jacek Cygan oceniało ich występy. W finale Janosz pokonała m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Zgłaszając się do tego show, Alicja Janosz była wtedy młodą dziewczyną, a wygrana była trampoliną do muzycznej kariery. Obecnie Alicja Janosz niezmiennie aktywnie działa na muzycznej scenie, chociaż jej twórczość kompletnie różni się od utworów z początku jej artystycznej działalności. Piosenkarka tworzy m.in. muzykę dla dzieci, a także spotyka się z publicznością na rozmaitych koncertach oraz eventach. Mimo szerokiej działalności artystycznej, niektórzy łączą nazwisko Janosz z Idolem i jajecznicą. Hasło to pojawiło się bowiem w utworze wydanym tuż po sukcesie w programie. Piosenka zatytułowana Zbudziłam się powstała w wyniku współpracy z Patrycją Kosiarkiewicz. Jak czytamy w sieci, Alicja Janosz została m.in. zapytana o to, jakie emocje towarzyszyły jej w momencie pracy nad utworem. To była chyba moja największa lekcja życiowa. To akurat dobrze pamiętam, jak dzwoniłam do Patrycji Kosiarkiewicz, kiedy dostałam od niej parę tekstów do piosenek, które miałam nagrać. Byłam wtedy młodą dziewuszką, która myślała, że moje miejsce to jest właśnie takie, ufać ekspertom. Dla mnie wówczas Patrycja była ekspertem. Gdyby nie ten kawałek mojej historii, bardzo dużo bym może w sobie nie odkryła i nie przerobiła i nie pisała sama tekstów. A słowa mają dla mnie ogromne znaczenie, ogromną moc, są dla mnie bardzo ważne. Wspominała Alicja Janosz.

0: Fala ciekawostek.
1: 17 lat temu, 25 czerwca w 2009 roku zmarł Michael Jackson, legendarny artysta, którego muzyka i sceniczne widowiska zmieniły oblicze popkultury. Polscy fani szczególnie pamiętają jego jedyny koncert w kraju, który odbył się 20 września 1996 roku na warszawskim Bemowie. Ponad 100 tysięcy osób przyszło wtedy zobaczyć

na żywo Króla Popu. Wydarzenie było częścią trasy History World Tour obejmującej 82 występy na całym świecie. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii kraju i jedno z pierwszych na taką skalę po transformacji ustrojowej. Wizyta Jacksona była wydarzeniem bez precedensu, zarówno pod względem skali, jak i medialnego zainteresowania. Samolot Jacksona wylądował w Warszawie 18 września. Już na lotnisku Okęcie czekały na niego tłumy fanów i dziennikarzy, a przejazd z lotniska do centrum miasta transmitowała telewizja. Stolica Polski dosłownie oszalała na punkcie Króla Popu. Na show Michaela Jacksona w Polsce sprzedano około 100 tysięcy biletów, jednak szacuje się, że na teren wydarzenia dostało się nawet 120 tysięcy osób. Część fanów sforsowała ogrodzenia i weszła bez wejściówek. Koncert rozpoczął się spektakularnie. Na scenę zjechała kapsuła przypominająca statek kosmiczny, z której wyszedł Jackson w złotym skafandrze. Tłum wpadł w euforię. W trakcie ponad dwugodzinnego występu artysta wykonał około 20 utworów, w tym największe przeboje. Oprawa koncertu, światła, lasery, pirotechnika, scenografia była na światowym poziomie i wyznaczyła nowe standardy dla polskich wydarzeń muzycznych.

0: Fala ciekawostek.
1: Skolim, czyli Konrad Skolimowski, nie narzeka na brak zajęć. Przed 29-latkiem rekordowe wakacje. W najbliższych miesiącach zaplanował aż 150 koncertów. W jego grafiku pojawią się dni, w których wystąpi kilkukrotnie, za każdym razem w innej miejscowości. W fali ciekawostek sprawdzamy kulisy pracy jednego z najgorętszych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, jeszcze kilka lat temu był rozpoznawalny głównie z roli Patryka w serialu Barwy Szczęścia. Dziś to jeden z najpopularniejszych twórców nurtu dance i latino w Polsce. Jego hity, takie jak Wyglądasz Idealnie czy Temperatura, cieszą się ogromną popularnością zarówno w klubach, jak i w internecie. Artysta nie ogranicza się wyłącznie do muzyki. Inwestuje w biznes, prowadzi stację paliw, hotel w Międzyzdrojach, rozwija linię perfum, ubrań i gadżetów, a ostatnio nawet własną linię kiełbas. Skolim regularnie koncertuje i wydaje nowe utwory, a wakacje to dla niego czas intensywnej pracy. Media szacują, że podczas letniej trasy Skolim może zarobić nawet 11 milionów złotych. To jednak wymaga ogromnego wysiłku i zaawansowanej logistyki. W czerwcu artysta miał zakontraktowanych 45 występów, w lipcu ponad 60, a w sierpniu kolejne kilkadziesiąt. Na oficjalnej stronie artysty możemy zobaczyć, gdzie i kiedy zagra. Skolimowski wystąpi nawet w kilku różnych lokalizacjach jednego dnia. Na przykład 23 sierpnia odwiedzi Śrem, Chełmno, Sochaczew i Krzywdę, a 29 sierpnia zagra w Lędzinach, Łagiewnikach, Zbrosławicach i Czeladzi. Skolim nie ma w najbliższych miesiącach czasu na odpoczynek, ale jak sam podkreśla, jego motywacją są fani i satysfakcja. Przy okazji za swoje występy zgarnie fortunę. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5 urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątków.

0: wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
1: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna wydała długo oczekiwany album Confusions 2, który miał swoją premierę 3 lipca. To nie tylko kontynuacja kultowego Confusions on the Dance Floor, ale także świeże spojrzenie na muzykę taneczną, pełne gwiazdorskich kolaboracji i głębokiego przesłania. Długo wyczekiwany przez fanów na całym świecie album Confusions 2 ukazał się 3 lipca, stając się oficjalną kontynuacją kultowego krążka Confusions on the Dance Floor. Nowa płyta Madonny to prawdziwy powrót do korzeni tanecznych brzmień, ale jednocześnie potężne uderzenie nowej energii, które ma szansę rozpalić parkiety na całym świecie. Jeszcze przed oficjalną premierą albumu fani mogli poczuć przedsmak nadchodzącej ery, oglądając transowy, hipnotyzujący zwiastun. To jednak single Bring Your Love i Love Sensation w pełni rozgrzały atmosferę. Bring Your Love, pulsujący radiowy hit nagrany wspólnie z jedną z największych współczesnych gwiazd popu, Sabriną Carpenter, z miejsca podbił listy przebojów. Z kolei hipnotyzujące Love Sensation rozpaliło parkiety klubów na całym świecie, udowadniając, że Madonna nadal wie, jak porwać tłumy do tańca. Confusions 2 to prawdziwa uczta dla fanów dobrych brzmień, a lista gości specjalnych na płycie robi wrażenie. Mocne bity od Martina Garrixa słyszymy w utworze Bizarre, natomiast w My Sins Are My Savior gościnnie pojawia się belgijski geniusz Stroma. Jednym z najbardziej osobistych momentów na płycie jest utwór współtworzony z córką artystki. Przy produkcji wybranych ścieżek pracowała również awangardowa producentka, co gwarantuje unikalne brzmienie albumu.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
1: Reklama.
5: Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne są alerty. Papież na włoskiej Lampedusie zachęca, by w migrantach dotrzeć.

0: ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, z Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
1: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
0: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampedusie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
2: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
3: Promuovere e integrare i migranti.
0: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na czwartej pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie trzecia. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.

Burze wciąż możliwe na Podlasiu, na pozostałym obszarze kraju deszczowo, bez opadów dziś jedynie w południowo-zachodniej części kraju, natomiast najcieplej na południowym zachodzie do 23 stopni, na przeważającym obszarze kraju do 21, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu do 17.

0: nagrody w Telbowie zapraszają!
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej!
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.

0: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdeczno, moje dobre dnia. Dzisiaj nauczymy się rechwewać pojazdowi mły. Jakoś? Kły takoś. Spokojno, zaryska wszystko mdzyklur. Tak tej, szczęśliwi zjazdowi leczbę to 2 sitme, jedynysce, 20 sitme, 100, a 1 5 i 1 9 0 0. Źle kto ty ma szczęśliwi ma leczba ma zagraje, to na gwest dobądze, a jak dobądze, to niech so chłec 10% z wygruny płez bundze. No jo, ale co te leczby znaczą? Kły to je prosty. 2 to dredzi światowi zjezd Kaszubów, ja ci je w Gdynie fejrowuny. Sitme to miesiąc lepińc, a jedynysce to dzyń, co błetny dzyń, wiadzimnen światowi zjezd Kaszubów je rechtowuny. 20 sitme to 27 zarigum światowi zjezd Kaszubów. 100 to setne rociezna nedani Gdynie mieścich prawów. Kłe prawie sti leźnosce Gdynią dze głescec uczynstników 27 światowi o zjazdu Kaszubów. 1-5-1-9-0-0 to 1500-1900 uczynstników światowi o zjazdu Kaszubów. Rozumieje so, że to 1500-1900 to plus symboliczna leczba, która znaczy, że zjazdowiczów nie de so puerechwewac. Ale tak coś kwele 10 stosunków z kwepicą na gwestę od dnia Gdynia na wiedzy. A przyjdą ty nawiedzywający z rozmaitych strun Kasia, płemerści, płeliści, a świata. Jojo, Queen świata, a pól Ameryci do nas przejedze. Z Kanadą met. Nie wiem jak wa, ale je barone zjazdę Kaszubów libia. A ciemły? Błetemu. A najbardziej libia banom to je Transkaszubium jachac. A ciemły? Błe? Temu. No dobra, zjezdę jeść wam a co rzeka, a tymczasem chcemy wezrzeć co tym świece a internece. Kłe w internece to wiele gadają we gwerunczce a hece. No dochio, kłe nie możemy nic gzuto, bo w końcu mumy lato. A kłemu za ceplo, ten niech je ze sztek za naj wreci, to wnet zapragnie nazyd wrócec, beso łechlozec. Jojo, wszędzie dobrze, dze nas nie ma. A tere, to ju do neuci recia, bue niejedni słówka, dumna zjezd ze brekłewun. Tak tej, moin, cześć, rechwewac, liczyć, do bundze. Wygra. Fejrowuny, świętowany. Rechtowuny, organizowany.

0: siódmy za rygą, siódmy z kolei. Prawie, właśnie. Z leźnożce, z okazji. Bana, pociąg. W hece, wysokiej temperaturze. Ty co, dali? Kła, czym to so ceplo? A zdrów. Do uczelcy za tydzień. Waj, rąk.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Selbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Z powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się. Warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak. Agnieszka Trojanowska, BIS, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Klińska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin-Berlin sięga ponad 5 km. A w kierunku

0: Na Gdańskiej Świnoujście blisko 7 km. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem trzech samochodów, do której doszło przed południem na 27 km autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
1: Dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
0: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT-u w Łodzi.
2: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
0: Dobrze jest też zjechać z drogi i choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.

Trochę chmur w południowo-zachodniej połowie kraju, ale tu bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie większe, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Odpoczywamy od upałów. Dziś do 17 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, do 21 na ogół i 23 na południowym zachodzie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
7: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią.

0: Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Letnia wyprzedaż w Volkswagen Plichta Gdynia. Teraz samochody dostępne z rabatami nawet do 49 tysięcy złotych. Szukasz nowego Volkswagena dla siebie, rodziny albo firmy? Sprawdź modele dostępne od ręki i skorzystaj z letniej oferty. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: Reklama.
4: Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie, Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu. Agnieszka Trojanowska bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W drużynie ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
5: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
6: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
5: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński pytany o to, czy w razie

0: kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
1: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
0: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
2: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
3: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
2: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.

Do wieczora duże zachmurzenie w niemal całym kraju z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i wschodzie. Lokalnie tam również burze. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na przeważającym obszarze kraju i 23 w Małopolsce i na Pomorzu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14.00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością.

0: zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.

Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal

0: pomorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
4: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27 Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć! Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
7: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
8: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
7: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
8: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
7: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festynt Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
5: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
4: Oczekiwania dotyczą całego kraju. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
6: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
4: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołaz. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
5: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
4: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia

Zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilos Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce. Jutro w całej Polsce dużo chmur z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem i miejscami burzami. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Norda FM.

0: Reklama.
1: Już 11 lipca Gdynia stanie się światową stolicą Kaszub. Przyjedź na 27. Światowy Zjazd Kaszubów i przeżyj dzień pełen muzyki, tradycji, regionalnych smaków oraz wyjątkowej atmosfery. Czekają koncerty, warsztaty, rodzinne atrakcje i wspólne świętowanie kaszubskiej kultury. Nie możecie zabraknąć. Spotkajmy się na największym święcie Kaszubów. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze.

0: Naturze i muzyce. Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

0: show.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal.

0: I spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Reklama.
6: Policyjna obława. Poszukiwany jest mąż zamordowanej kobiety. Dzieci w nosidełkach w górach. Toprowcy komentują. Iga Świątek i siostry Williams pożegnały się dziś z Londynem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policyjna obława za podejrzanym o zabójstwo trwa w Świętokrzyskiem. To 65-letni mąż rok młodszej kobiety, która została odnaleziona martwa. W ciągu najbliższych dni ma być przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, która wyjaśni okoliczności jej śmierci. Do zbrodni doszło w domu małżeństwa we wsi Borkowo. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Wakacje w pełni. Góry to jedno z ulubionych miejsc na urlop Polaków. W tym okresie szczególnie tłoczno robi się w Tatrach, gdzie turyści wybierają się często całymi rodzinami. Jak bezpiecznie spędzić wakacje i o czym warto pamiętać na szlaku? O tym Katarzyna Młynarczyk.
7: Przede wszystkim o tym, że brawura w górach nie popłaca, szczególnie gdy zabiera się ze sobą małe dzieci, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny Topru.
8: Wycieczka w góry, wysokie góry z dzieckiem w nosidełku to jest naprawdę kiepski pomysł, żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych słów. Proszę sobie wyobrazić dziecko w nosidełku nad głową taty, który idzie gdzieś wysoko i potyka się. Trzeba troszkę wyobraźni.
7: W górach nie zapominamy o odpowiednim stroju i przede wszystkim obuwiu, nawet jeśli na Kasprowy Wierch wybieramy się kolejką.
8: W sytuacji, kiedy kolejka ulegnie awarii, no musimy zejść stamtąd. Jak wybieramy się w góry, musimy być przygotowani na ekwipunek typowo górski.
7: A wychodząc wysoko w góry, pamiętać trzeba o tym, że tam miejscami mamy nawet śnieg.
6: Wypoczywającym w górach życzymy dobrej pogody. Z Londynem żegna się Iga Świątek. Polka odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Uległa w meczu z Aleksandrą Ilo z Filipin 6-7-2-6. Wimbledon opuszczają także siostry Williams, które wycofały się z gry podwójnej z powodu kontuzji kolana Sereny Williams. To kontuzja, której nabawiła się podczas meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Amerykańskie tenisistki dziś miały zmierzyć się z Kolumbijką Camilo Osorio i Argentynką Solaną Sierą. niedziela w całej Polsce będzie pochmurna.

0: z przejaśnieniami i z przelotnym deszczem, a także miejscami burzami. Temperatura wyniesie od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu do 21 stopni w centrum i 23 na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, dość silny nad morzem, tam do 65 km na godzinę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może Was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych.

0: Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii.

0: z zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
2: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
3: Ukraina zaatakowała dronami terminal naftowy w Petersburgu. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr w Dolnośląskiem. Dopiero za 250 lat ma zostać odkopana kapsuła czasu, którą zakopali dziś Amerykanie z bardzo ważnej okazji. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły atak dronowy na Petersburg, w wyniku którego płonie terminal naftowy w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania wideo pokazują słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. W ostatnich miesiącach ukraińskie drony coraz skuteczniej przebijają się przez systemy obrony przeciwlotniczej i uderzają w różne cele w silnie ufortyfikowanych miastach, w tym w Moskwie i Petersburgu. Wojewoda dolnośląska Anna Żabska wydała zakaz korzystania z rzeki Bóbr od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowiec. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Rozporządzenie obejmuje zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt, amatorskiego i gospodarczego połowu ryb, a także korzystania z wód do celów gospodarczych. Ponad 200 przedmiotów trafiło do kapsuły czasu, którą zakopano w Filadelfii przy Independence Hall w miejscu narodzin amerykańskiej niepodległości. Kapsuła ma zostać odkopana dopiero w 2276 roku. Ma przedmioty ze wszystkich 50 stanów USA. Wśród eksponatów znalazły się m.in. rozłożony iPhone, butelka Coca-Coli, moneta z nanograwerunkiem konstytucji oraz prognoza AI dotycząca przyszłości Kalifornii. Ceremonia zakopania kapsuły była częścią obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Polska wspinaczka Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Made Rita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu. Jutro umiarkowane temperatury w całej Polsce do 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, do 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie z przejaśnieniami, ale też z przelotnym deszczem i miejscami burzami. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę nad morzem. W pozostałej części kraju umiarkowany.
0: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: Escucha el ritmo.

0: Reklama.
1: Już 5 lipca od 12 do 22 w Warszkowie odbędzie się Festend Pomagamy z Klasykami. Będziemy zbierać na rozbudowę polskiego hospicjum. Nie może was tam zabraknąć. Wśród atrakcji licytacja Fiata 126, skok na bungee, przejażdżki czołgiem, 400 samochodów zabytkowych. Będzie też zbiórka krwi. Akcję wspiera Milena Klimczuk, która pokona 800 km traktorem starą łajką. Śledźcie ją podczas podróży na Facebooku. Pomagamy z Klasykami. Zapraszamy.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

pytam, jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz, że dwoje

0: których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
1: Reklama. Norda.